0: Reklama.
1: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A. Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
2: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
3: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
2: Ducha to ja niedługo wyzionę.
3: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
4: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
5: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
6: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Krakowska przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
7: Marzy Ci się Rzym, słoneczna Malta, a może weekend w jednej z europejskich stolic? Z Travel Week świat jest bliżej niż myślisz. Podróżuj autokarem lub samolotem z wygodnym wyjazdem z Rzeszowa. Jedziesz sam? Zapisz się indywidualnie. Masz swoją grupę? Zorganizujemy wyjazd specjalnie dla Was. Wycieczki dla szkół, firm i grup zorganizowanych. Sprawdź, dokąd jedziemy na www.travel-week.pl. Travel Week Armii Krajowej 80/211A w Rzeszowie.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
12: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
11: Po garnitur?
12: Po garnitur.
11: A moja sukienka?
12: Sukienkę też kupimy.
11: A buty?
12: Też znajdziemy.
11: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
12: Oczywiście.
11: A coś do domu?
12: Artykuły domowe też są.
11: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
12: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, a warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
2: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
4: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele, 4 i 5 września. Od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
6: Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
4: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
3: Tak po prostu.
5: Bucik. Na każdą okazję, dla każdego dziecka.
3: Zapraszamy.
5: Sklep Bucik w Full Markecie. Rzeszów, stoisko 32 na parterze. www.texhurt.pl.
6: I po reklamie.

Twój dzień. ESK Rzeszów. Let's go.

0: to jest tylko biznes.
1: Reklama.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl. Marzy Ci się Rzym, słoneczna Malta, a może weekend w jednej z europejskich stolic? Z Travel Week świat jest bliżej niż myślisz. Podróżuj autokarem lub samolotem z wygodnym wyjazdem z Rzeszowa. Jedziesz sam? Zapisz się indywidualnie. Masz swoją grupę? Zorganizujemy wyjazd specjalnie dla Was. Wycieczki dla szkół, firm i grup zorganizowanych. Sprawdź, dokąd jedziemy na www.travel-week.pl. Travel Week Armii Krajowej 80/211A w Rzeszowie.
3: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jesionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
4: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat to są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie 2 pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
5: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe, transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus.
6: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
11: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
10: Po garnitur?
11: Po garnitur.
10: A moja sukienka?
11: Sukienkę też kupimy.
10: A buty?
11: Też znajdziemy.
10: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
11: Oczywiście.
10: A coś do domu?
11: Artykuły domowe też są.
10: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
11: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
12: I po reklamie.

0: Eska.
1: Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: Reklama.
1: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
5: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
6: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat. To są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D. Do zobaczenia.
8: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
9: Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
12: I po reklamie.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję to walczasz, nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochaj lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

0: Reklama.
1: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
2: Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki. Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
3: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
4: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
3: Tak po prostu.
4: Bucik. Na każdą okazję, dla każdego dziecka.
3: Zapraszamy.
4: Sklep Bucik w Full Markecie. Rzeszów, stoisko 32 na parterze. www.texhurt.pl.
5: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!
6: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
7: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
10: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
11: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Szkoła do nas. Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
4: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK zagrają m.in. Tamada i Szeven Burevi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne. Wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe. Transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus.
6: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
7: Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki.
8: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
9: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
8: Ducha? To ja niedługo wyzionę.
9: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
10: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
13: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
4: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne. Wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe. Transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku MLK Bus.
5: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D. Do zobaczenia.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
7: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
9: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki.
12: I po reklamie.
13: Dziś w regionie i chmury i słońce, a na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśle, zobaczymy od 24 do 25 stopni, maksymalnie w nocy od 11 do 12 stopni. A teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego, Kopisto i Rejtana.
0: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Autostrada A1 pod Częstochową już przejezdna. Wieczorem udrożniono jezdnię po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
12: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
0: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Według ustaleń portalu BRD24 kierowca miał nie hamować. Policja na razie tego nie potwierdza. Niemcy oskarżają Moskwę. Według niemieckiego MSW to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Berlin zapowiada, że w związku z tym planuje zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od teraz wozy konne kursują na skróconej trasie. Dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego, który potrwa około miesiąca.
14: Sprawdzamy, jak przygotować plac na wodogrzmotach, żeby było bezpiecznie. Będziemy również patrzeć na to, jak podchodzą do tych zmian turyści.
0: Mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Docelowo z wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować elektryczne busy.
15: SK Rzeszów News.
13: Joł Sarkis. Jeszcze w tym miesiącu do sądu apelacyjnego w Rzeszowie wróci sprawa postrzelania przy ulicy Siemiradzkiego. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w 2022 roku. Sebastian S. skazany na 10 lat odsiadki postrzelił z broni palnej 26-letnią Zuzannę, a Mateusz M., który rozpylił gaz pieprzowy, dostał 8 lat więzienia. Nowe lądowisko dla śmigłowców i parking wielopoziomowy przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie już otwarte. Obiekt jest pierwszym takim lądowiskiem w Polsce przystosowanym do przyjmowania wojskowych śmigłowców typu Black Hawk.
16: Jankes. Kama i Wiktor.
17: Dobry, pora na wycieczkę do Czajników i Ekspresów po herbatę, po kawkę.
18: Właśnie na tej wycieczce już jest Jankes, stoi w kuchni, każdemu zaparza. Ale słuchajcie, może byśmy przełamali trochę rutynę.
17: No.
18: Niech on przestanie robić codziennie kawę i herbatę.
17: No.
18: Tylko zapytajmy się od razu, co Jankes mógłby dla was zrobić... Ale uwaga, nie można wybierać kawy i herbaty.
17: Słuchaj, no ja mam dom po remoncie do sprzątania, tak zapraszam.
18: Czekamy na wasze poranne zadania dla Jankesa. 664-402-302 albo gadajcie tam do Messengera. Co Janki może dla was zrobić teraz, z samego rana, wykluczając kawkę i herbatkę?
17: Masaż stóp?

0: Jest,
1: kawka, herbatka, proszę bardzo, kawa, herbata,
2: no jajecz... nie.
1: Nie?
0: Zabieraj to stąd.
2: No nie, no to jest już i tego już nie potrzebujemy.
0: No poczekaj, wyleję...
2: Na tym to polega.
0: Wyleję na stół i na klawiaturę.
2: Nie, proszę pana, to się później, to później do drugiej zmiany
3: będzie. Dzisiaj faktycznie wpadliśmy na dosyć szalony pomysł i zadaliśmy wam otwarte pytanie, co Jankes mógłby dla was zrobić.
0: Ale nie można wybierać kawy i herbaty.
2: Nie, nie wolno, ale jutro mamy czwartek, jeszcze jutro czwartek, później piątek, później będą kolejne osoby, zobaczymy, no.
3: Tylko poczekaj, bo drobnym drukiem jest napisane, że ty będziesz musiał to zrobić, więc ja tak tylko i wyłącznie tu sugeruję, żebyś wyciągnął notatnik i zaczął notować, co słuchacze ci
0: bierzemy
3: dadzą.
0: Najgłupsze, najmniej realne do spełnienia i wyślemy się z misją na miasto.
2: Kamie się włączyła wiedźma.
3: Odbieramy telefon,
2: Słuchajcie, nie ma problemu, robimy.
4: No to jak nie kawę i herbatę, to może jakieś śniadanie albo później obiad. Chociaż nie wiem, czy byłoby to zjadliwe.
0: Jakie jest twoje popisowe danie Jankesa?
2: Moje popisowe? Tak. Zupa ogórkowska.
0: I naprawdę od początku do końca?
2: Tak.
3: On bierze, otwiera słoik od babci mamy Tereski i ma już zupę.
2: Ja, ale jak mam więcej czasu, ja nigdy nie mam czasu, no to nawet tyle pięknie ogóreczki, wszystko przygotowane jest.
3: A ty wiesz, że ja nigdy nie jadłam czegokolwiek, co ty zrobiłeś?
2: No, a
3: za źle się znam, no ale to w Ptysie to świetnie
2: wiem,
3: kupiłeś. No.
2: Bo może dlatego ciągle przychodzisz do radia i żyjesz.
0: Słuchajcie, zrobi się, zobaczycie. You lady.

0: Trwa teraz po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze w środę 2 września.
1: Poranne brasowanie.
0: Jadziula?
1: Tak?
0: Co by mógł Jankes dla ciebie zrobić z rana, ale nie możesz wybrać kawy i herbaty?
2: No,
0: jakąś misję gdybyś...
1: Iść pod lądówkę.
0: O, naprawdę masz ochotę na coś słodkiego? Chodźcie całować.
3: Powiedziałem to, czy pomyślałem?
0: Powiedziałeś.
1: Powiedziałem. Okay.
3: No, przepraszam.
4: No, a jesteś w stringach czy bez?
0: Słuchajcie, to są pozdrowienia do naszego słuchacza, który przed chwilą zadzwonił, pochwalił się, że widział na witrynie sklepowej fajne stringi. No i tyle. Dziękujemy, pozdrawiamy.
5: A propos takich spraw, słuchajcie, Roxy Węgiel i jej ukochany Kevin wybrali się na krótki wypad na Mazury i...
4: Poszli się całować?
5: Na zamieszczonych w sieci relacjach widać, jak wypłynęli na szerokie wody, bo para szaleje razem na motorówce.
0: O, pięknie.
1: No ładnie.
0: Powodzi się im,
1: to tylko dowodzi, że ona ciągle jest na fali.
0: Rok jest na fali.
5: Cały czas.
0: Bardzo dobrze.
5: Jest na falach Radia Eska, jakby co.
4: To facet, który trochę, że tak powiem, ma wzburzone wody w tym momencie, czyli Krzysztof Stanowski, który w ostatnich dniach łamie przepisy drogowe. No to on, uwaga, został przyłapany przez...
5: Znaczy nie tylko on właśnie, okazuje się, że ma naśladowców.
0: Kto teraz dołączył do Krzysztofa?
4: Radek Majdan.
0: Ten Radek Majdan? Od tych, z tych Majdanów?
5: Tak, tylko nie został zatrzymany przez policję, ale został nagrany przez paparazzo i tytuł w gazecie brzmi tak, czy... Słuchajcie, Radosław Majdan łamie przepisy swoją bryką za 600 tysięcy i pędzi nią do krawca.
1: Żeby ten krawiec zaraz nie musiał mu szyć pasiaków.
0: Albo nie.
1: Pasiaka? Pasiaka.
0: Pasata.
6: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Ale rzeczywiście prosimy o ostrożność. Nie, no grzecznie trzeba jeździć. Ty masz prawo jazdy w ogóle, Jadziu?
1: Mam.
0: Masz?
1: Mam.
0: I czym jeździsz?
3: Autobusem.
1: Ja mam papierkowe.
4: Stary, cztery razy droższa bryka niż twoja.
0: A wiecie,
4: hej,
0: to prawda.
5: Wiecie, co można uszyć potem po pasacie?
0: No.
5: Golfa.

0: Co tu się dzieje teraz w studiu? Jankes się zgina i pokazuje, co się stanie, jak pójdzie do fizjoterapeuty i wbiją mu igłę. Paweł, nasz wydawca, dzisiaj idzie wbijać sobie igły.
1: Rwałdowa hasło na dzisiaj.
2: No nie wiem,
0: to jaka?
1: Rwałdowa?
2: Ej, popsuliście się. Pierwszy dzień roku szkolnego za wami, a wy już na zwolnienie.
3: No. Ale mamy dzisiaj WF?
2: A masz brak stroju.
3: No. Wiecie, będzie się żyć kolanką mnie boli. No, tak dalej.
0: Mógłby pójść do fizjoterapeuty. Nasze mikrofony, bo one jak się je zaczyna zginać, to o.
2: Misiu, taki...
3: A to nie,
2: to twoja rączka nie, to twój łokieć robi, a nie
3: ty
2: mikrofon.
3: Ty masz łokieć radiosisty, o to chodzi.
0: A.

0: S.K.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.

0: swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
0: No i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
0: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Krakowska przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: To tutaj, w SRC Polskiego Bluesa. Już 5 września od godziny 14 wpadaj do parku imienia Tadeusza na Lepy w Zgłobniu na piknik rodzinny Nalepa Blues. Gwiazda wieczoru? Jedyny w swoim rodzaju Piotr Nalepa Breakout Tour. Na scenie również lokalne zespoły ludowe, wokalne oraz kultowy The Blues. W programie finał przeglądu utworów Tadeusza Nalepy, mnóstwo atrakcji dla dzieci i potańcówka pod gwiazdami. Wydarzenie w ramach festiwalu Rzeszów Breakout Days. 5 września, Zgłobień, gmina Boguchwała. Poczuj w nogach bluesa.
7: I po reklamie.
8: To będzie dosyć ciepły dzień w regionie, bo termometry w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle pokażą nam od 24 do 25 stopni. Dziś chmury i słońce naprzemiennie, w nocy od 11 do 12 kresek, jutro maksymalnie 23 i niewykluczony deszcz.
9: Zaczynamy z Kanią Marcin Grodzki. Zapraszam. Udane poszukiwania policji na Śląsku w Gliwicach. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni późnym wieczorem, a to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku. Z kolei za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg, która wiosną przyszłego roku przejmie zarządzanie tym odcinkiem autostrady.
10: SK Sport News.
9: A wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open przez opady. Mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Magdaliny T z Francesco Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała na French, natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. A Dawid Szulczak zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy.
11: Jankes.
12: Kama.
13: I Wiktor.
14: Wiktor. Radio SK.
15: Słuchajcie, Kama ma taką piękną fryzurę. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
16: No, co ty robisz ze sobą?
15: Co zrobiłaś?
16: Masz radio, ty
15: Kama ma spinkę na pół głowy.
16: To jest spinka?
17: Jestem w połowie w tym momencie czesania się. Spadajcie, no.
16: Aha, może to dobra. By było zadanie dla ciebie, żebyś wykonał fryzurę Kamie. Tak, i ona potem musiałaby w tej fryzurze wystąpić gdzieś przed kamerą.
17: Nie, dziękuję.
16: To może ktoś ma inne zadanie dla Jankesa, tylko uwaga, nie można wybierać kawy i herbaty.
18: Siemanko, Jankes, jako że jestem kierowcą śmieciarki, byś przyjść do mnie do pracy i pojeździć sobie trochę na stopniach. Pozdrawiam.
19: A? Wiedzą słuchacze, że ja kocham jeździć na stopce, tak zwanej. Cudo.
16: Pewnie, jestem.
20: Kama, pięknie wyglądasz, naprawdę.
17: Nie, dziękuję.

0: No i cały czas gramy ją w Esce, czyli Majko, a do tego łatwo.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
3: Dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem kim jestem, ale wiem, że jestem w Radiu Esce.
0: Witamy na kozetce. Doktor Kamila za chwilę będzie przeprowadzała terapię
3: Pani
0: twojej
3: doktor,
0: osobowości.
3: Mam skierowanie.
4: Mhm. Mhm. No to proszę poczekać w kolejce. Zapraszamy za 2 lata.
0: Tak, tak, nie pomyliliśmy się. Ale o tej porze dzisiaj zaczynamy grę. W kim jest Jankes? Jest 6:37, a przerobione zdjęcie Jankesa już jest na Instagramie.
4: No właśnie, Janki, ty masz teraz zakaz wchodzenia na Instagrama, ale
3: mam
4: wy jak
3: blokadę.
4: Najbardziej wchodźcie, patrzcie, no i wrzucajcie nam podpowiedzi, kim jest Jankes na naszego eskowego messengerka.
3: Jestem człowiekiem?
0: Nie mogę ci tego teraz powiedzieć, byłoby to dla ciebie za oczywiste i za bardzo ułatwiające.
3: Okej. Okay.
0: Ale mogę ci powiedzieć, że szczególnie teraz, w tym okresie roku, na jesień, stajesz się bardzo, bardzo
4: potrzebny.
0: Jesteś obiektem
4: pożądania.
0: Wszyscy cię potrzebują teraz.
4: Jesteś obiektem pożądania.
3: Jestem piórnikiem? O kurczę, no tak pomyślałem o szkole, bo tak zawsze kombinujecie na takich kierunkach bardzo ważnych. Czy jestem cyrklem może? Czy już wygrałem?
4: Niestety tak!
3: Co?
5: Nie!
4: Ty wygrał?
5: Nie
3: jestem piór... Co?
0: Czekaj, wejdę i sprawdzę dokładnie. Czekaj,
3: naprawdę?
0: Czekaj.
3: Jestem...
4: Nie wygrałem.
3: Czyli Kama sam... Gdzie ty byłaś, Kama? To nie był Instagram radiejska.
0: Skakujcie na Instagram Eski. Sprawdzajcie, kim jest Jankes. I nagrywajcie.
3: Ale to chciałbym VAR tutaj wprowadzić.
4: Tak.
3: Do. Co się wydarzyło, Kama?
4: Moje zwoje postanowiły jeszcze
3: zaspać. Czyli
4: to byłby
3: rekord toru rzeczywiście, jeszcze się nie rozpoczęło, bez odpowiedzi już bym odpowiedział.
4: Reasumując, na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego, na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi dla Jankiego, a Janki, no jak to Janki, no zgadnie lub nie.
0: Ale moja podpowiedź jest cały czas aktualna. Jesteś obecnie bardzo potrzebny.
2: Reklama. Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci. Od poniedziałku do piątku o 19:00 w Czwórce.
6: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
8: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Postaw na Guardi. Nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty. Guardi. Projektujemy na indywidualny wymiar. Wybierz dowolny kolor lub perfekcyjną imitację drewna i ciesz się aż 20-letnią gwarancją na powłokę lakierniczą. Zapewniamy ponadczasowy styl i wysoką jakość. Wybierz sprawdzone rozwiązania aluminiowe. Już dziś odkryj pełną gamę naszych produktów na guardi.pl.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Zapraszamy do nowego oddziału UniCredit w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 29. Teraz w jednym miejscu możesz mieć oszczędności bez limitu, dostęp do światowych inwestycji, topowe kursy walut, super szybkie kredyty, prowadzenie konta za darmo, bez warunków. Sprawdź, co mamy dla ciebie i twojej firmy. UniCredit. Wreszcie inny bank. Materiał informacyjny UniCredit SA. Spółka akcyjna, oddział w Polsce.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: 12 minut do godziny 7. Happy
1: birthday to you. Zosia, Zosia.
2: SK budzi w urodziny.
3: Jest jeszcze wersja alternatywna.
4: To moja małżonka, Zofia.
0: Zofia.
4: Zofia.
0: Zosia wolisz czy Zofia? Jak najlepiej?
5: Zosia, tak milej.
0: A masz jakiś pseudonim, jakąś ksywę?
5: Raczej nie, jestem z nudnych osób.
3: A w pracy mówią do ciebie po imieniu, czy właśnie wołają cię jakoś inaczej?
5: Nie, po imieniu.
1: A przepraszam, jesteś zimna Zośka, czy nie?
5: Zdarza się, no.
0: A dzisiaj jesteś słodka, no bo mamy urodziny. No coś cudownego, wspaniałego. No pochwal się, które urodziny masz?
5: 27.
3: Cudowny wiek.
0: Ale cudownie.
3: Ja mentalnie się tak zatrzymałem gdzieś koło 27 roku
0: razem,
3: życia.
0: No, chodzimy za rękę z Wiktorem czasami.
3: Ciało
0: no.
3: Mi się starzeje, ale głowa ma 27.
0: Ale tak mam, rzeczywiście. Kamo, u ciebie jak się zatrzymało? Na jakim wieku?
1: A u mnie się... Nie mogę tego powiedzieć.
0: Tak,
1: bo to będzie...
0: No, na ile się czujesz, no? Dzień
1: na ile
0: dobry.
1: Się czuję? Ja się czuję zawsze na 18.
0: No dobrze, przebiła. Zosiu, co tam ciekawego się dzisiaj już wydarzyło w twoje urodziny? Prawie 7 godzina twoich urodzin.
5: Mąż mnie zaskoczył nowymi szafkami przy łóżkach, które mi się marzyły od wprowadzenia.
3: Kochanie, oto twój prezent. Szafki przy łóżkach.
5: Ej, ale ja chciałam.
0: Kładłaś się spać, nie było? Pobudziłaś się już? Ale co, w nocy tak wystrugał?
5: Nie, no wczoraj jak wróciłam z pracy, to już były
1: ale
5: gotowe.
1: To fajne. Mąż, który słucha, mąż, który robi, a posprzątał jeszcze po tym wszystkim?
5: No tak, oczywiście.
1: No rewelacja, panowie. Wiktor, weź notuj, jak już będziesz mężem Molly Kot, to będziesz wiedział, co masz robić.
0: A ja sobie notowałem na kolejne urodziny dla Kamy, mamy szafki. Są takie, które tam stoją dwa piętra niżej.
3: Zosia, możesz przekazać mężowi, że tę kasę, którą on wydał na te szafki i całą kwotę można pomniejszyć o stówkę, bo dorzucamy ci teraz do rachunku urodzinowego.
5: Dzięki bardzo.
1: Wiesz co, Wiktor, ty to jak dasz prezent, to dałeś prezent, żeby mąż odjął od tego, co wydał na szafki. No jak ty dajesz, no?
5: Przynajmniej się nie musiałam dokładać, a to w tych czasach ważne.
3: Ja jestem ten wujek, co zawsze przychodzi z kopertą.

0: Karla Fernandez pyta się, co jeśli Jankes zgadnie za chwilę, kim jest, bo wystartowaliśmy z przyspieszoną wersją zabawy, kim jest Jankes.
1: Czy ty chcesz już pierwszą podpowiedź? Czy już wiesz?
0: Taką słuchaczową.
2: Nie no, strzeliłem tym piórnikiem, ale powiedzieliście.
1: Ja tylko chciałam zauważyć, że...
0: Zmarnowałeś.
1: Jedną szansę, aha, więc zostały ci dwie.
2: Ale nie liczy się, jeśli nie było jeszcze podpowiedzi, a ja już odpowiedziałem. Musicie znaleźć regulamin konkursu.
1: Ale jest oczywiście drobnym drukiem napisane i Jankes nie masz racji.
2: Dajcie podpowiedź.
3: Duży, dostojny i wzbudzasz strach. Jankes. Jankes. Kama i
2: Wiktor. W Radiu SK. Tablica szkolna.
4: Wygrałeś. Wygrał!
2: On ma dzisiaj dzień konia.
4: To czy dzień tablicy.
5: Ale serio? Pokaż mi tą tablicę.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Szkołę ogarniamy nisko.

0: zakup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: środę termometry w Rzeszowie krośnie czy jaśne pokażą nam od 24 do 25 kresek, maksymalnie w nocy od 11 do 12. Przypominam, o obu pasach w Rzeszowie obowiązują do 9.30, a teraz większy ruch na Piłsudskiego, Kofisto i Reitana.
1: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. To najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Dotarł do nich Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
2: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
1: Nasz FMSWiA oświadczył, że ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. Nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN ceny skoczyły o około złotówkę. Dlatego minister energii Miłosz Motyka przypomina, że rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
3: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
1: Bo przypomnę, wcześniejszą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie. Koniec ze smartfonem w szkolnej ławce. Uczniowie wracają do szkół z nową zasadą.
4: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Myślę, że po prostu będzie lepiej w klasach, mniej kłótni w ogóle.
5: Dobrze, dobrze. Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
1: No, ale telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać ze zgodą nauczyciela ze względów zdrowotnych albo w nagłej sytuacji, gdy potrzebny będzie kontakt z rodzicem.
6: O właśnie, ja cały tydzień, proszę pani, mam nagłe sytuacje.
7: SK Rzeszów News.
0: Jał Sarkis GDDKiA ogłosiła przetarg na dokończenie budowy S19 do Maradz-Krosno. Przypomnijmy, w maju tego roku rozwiązano umowę z poprzednim wykonawcą.
8: Nowy wykonawca będzie mógł wprowadzić niezbędne zmiany i optymalizacje w dokumentacji projektowej.
0: Mówił Bartosz Wysocki. Na oferty firmy dyrekcja czeka do 12 października. Mieszkańcy Podkarpacia coraz częściej chodzą do muzeów, tak wynika z danych Urzędu Statystycznego za poprzedni rok. Najwięcej odwiedzających odnotowano w powiecie łańcuckim, sanockim i stalowolskim.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
11: Tablica, Kama i Wiktor, 3 minutki po godzinie 7. No i co? Co masz do powiedzenia, no?
12: Po prostu ty się nie odzywaj już, bo cokolwiek powiesz, to niestety dzisiaj trafiasz w punkt.
11: Dzisiaj jakiś taki mam dzień, ale wyspałem się dzisiaj rzeczywiście, spałem 7 godzin.
6: Jankes odgadł, kim jest już na samym początku zabawy, ale nie możemy zmarnować tak pięknych podpowiedzi. Posłuchaj tego, to jest podpowiedź do tablicy, przypominamy. Jankes już wie, kim jest?
11: Jestem tablicą.
13: Siemanko Jankes, no powiem ci tak, lubisz biały proszek.
6: Janki?
11: No?
6: Mogę przeciągnąć po tobie paznokciami?

0: tutaj SK, 9 minut po godzinie 7, jest fajnie, jest przyjemnie. Już po konkursie, kim jest Jankes?
1: O, bardzo dobrze.
2: Dla ciebie jest przyjemnie, dla mnie też, ale jak ktoś aktualnie pakuje się do szkoły, to jest mu smutno, bo się skończyły wakacje.
3: Wczoraj było rozpoczęcie roku szkolnego, dzisiaj de facto taki pierwszy, no trochę bardziej prawdziwy dzień szkoły, bo nie oszukujmy się, ale i tak do połowy września dzieciaki jeszcze będą miały labę bez kartkówek, bez żadnych sprawdzianów i bez niczego poważnego. Ale dobra informacja dla wszystkich uczniów, którzy w tym momencie już są w drodze do szkół.
2: Jest w ogóle taka?
3: Jest, ponieważ uczniowie będą mieli aż 187 dni wolnych od nauki.
2: Wow.
0: Jak to? No. 187 dni wolnych?
2: To się nawet nie opłaca plecaka kupować.

0: Byli tacy, którzy mówili, to pewnie jednostrzałowiec, nagra jeden hit i się skończy, a tu proszę, Oskar Cyms cały czas. Działa, produkuje.
1: Zgadza się. No dobrze, prosimy o więcej, prosimy o więcej, prosimy o więcej. Siódme wygrywa, no to proszę bardzo, o to prosiliście, no to nie ma problemu.
0: Koszuleczka do wzięcia, piękna, z napisem cześć.
2: No i nasz numer telefonu 664-402-302.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Bardzo prosimy o to, żeby dbać o jakość połączenia, bo jak kiepsko się słyszymy, to się nie słyszymy.
1: Zestawy głośnomówiące, no, niemile słyszane.
2: Dzień dobry.
4: No, dzień dobry.
1: Och, no. Jest dobre połączenie, jest dobrze.
0: No to co? 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
2: Z ilu linii składa się tradycyjna pięciolinia?
4: Pięciu.
1: Bardzo
0: drugie.
1: Dobrze, prosimy dalej.
0: Kormoran to jest ptak czy gad?
4: Ptak.
0: Trzecie.
1: A propos, teściowa dzwoni i mówi, że chętnie wpadnie w niedzielę na obiad. Co mówisz?
4: Jak mnie nie będzie.
1: Dobry.
0: Czwarcie.
1: Gad.
2: Jak nazywa się skrzynka, która ma korbę? Jak się tą korbą kręci, to gra muzyka.
1: Ja wiem.
5: Nie wiem.
4: Tak. Magnetofon, coś takiego, nie pamiętam.
2: Nie. Pozytywka, Katarynka.
1: Lecimy dalej, odbieramy kolejny telefon.
2: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzymy. 664-402-302. Halo?
1: Magnetofon na korbę. Dzień dobry, cześć.
0: Piąte.
1: Lecimy z piątym.
0: Uwaga.
1: Halo, halo, no. I się rozłączyła.
2: Dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry, tu SK, 664-402-302, hello.
2: Halo?
1: To tam.
6: Witam, witam.
0: O, hipopotam, dzień dobry.
3: Piąte.
0: Pipeta to, i tu pytanie otwarte, twoimi słowami, co to jest ta pipeta?
6: Takie coś używane do chemii, fizyce.
1: Dobrze, dobrze, rozejmiarki rzeczywiście, taka pipetka.
0: Ja zaliczam.
3: Szóste.
2: Czy celuloza to cukier czy sól?
6: Cukier.
0: I to też jest dobra odpowiedź!
2: Zaskoczenie, co?
1: Siódme. I uwaga, bo troszkę się u nas pozmieniało, kto teraz prowadzi popołudniowy program w Radiu SK.
2: Ich pseudonimy to S i K.
1: O!
6: Dobra, powiem tak, już nie Pawełek i nie Pirowski.
2: Marcin Sońta, Michał Korościel, nowe fajne chłopaki u nas na pokładzie, witamy ich bardzo serdecznie, no a to są też fajni. Sprawia... Fajni, co? Słuchałeś wczoraj?
1: Słuchaj wczoraj?
6: Słuchałem.
1: A, no, było dobrze.
2: Powtórzymy im.
0: Kłam, Pinokio, kłam.
2: Słuchaj.
3: Wygrywa w Radiu SK.
2: A dla ciebie t-shirt Radia SK z napisem cześć.

0: weekend miałam okazję przejechać 1000 kilometrów po naszym pięknym, cudownym kraju. Wydaje mi się, że wszystkie Eski przejechałam, jakie tylko i wyłącznie są. Ale nadal nie wiem, które z które.
1: Najważniejsze, że dojechałaś do jej najwłaściwsze i z nami codziennie jesteś od 6.
2: No tylko jedna Eska akurat jest kontuzjowana aktualnie.
1: Która?
2: S7 w stronę Krakowa, o tym zaraz w newsach.

0: SK.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Carpathia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu, z fachową obsługą. Carpathia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na carpathiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.
6: I po reklamie.
7: Termometry w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle pokażą nam dziś od 24 do 25 stopni, maksymalnie w nocy od 11 do 12 kresek. A teraz w Rzeszowie tłoczniej na dojeździe do Ronda Pobitno i Kuronia, do tego na Rejtana, Powstańców w Warszawie i Piłsudskiego.
8: To czas na SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Kierowcy, zablokowana jest ekspresowa siódemka w kierunku Krakowa. W Świętokrzyskiem koło Jędrzejowa osobowy bus zderzył się z dostawczakiem. Na miejscu pracują służby i tworzy się spory korek. Protest w Ceucie. Kilkaset osób przed siedzibą władz demonstrowało przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów. A to osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Dzisiaj zwołano liczne manifestacje w całej Hiszpanii.
9: SK Sport News.
8: Sensacyjne rozstrzygnięcia w piłkarskim Pucharze Polski. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, którą 3-0 pokonał Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole 1-2, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg 2-3.
10: Jankes, Kama i Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Tu się poleca ekipa do wstawania. 30 minut po 7 rano. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Ja się chciałam dowiedzieć, co ty swojemu tacie na mnie naopowiadałeś, ponieważ cały czas do mnie pisze na Instagramie.
12: Mój ojciec pisze do ciebie?
13: Mm-hmm.
12: A czy moja matka o tym wie?
14: Właśnie napisała, że wie.

0: Pięknie, gramy, cudownie. Tutaj SK, 7:37, 23 minutki do 8.
1: Podoba mi się ta formuła domu otwartego, jaki prowadzimy. Mamy tu psa w studiu. Kamil Nosel dołączył, także...
0: Ale ma jakieś prezenty, to za chwilę będą te prezenty.
1: Ma czarną torbę, ciekawe. W czarnej torbie się zawsze wychodzi z monopolowego.
2: Co tam będzie? Tam na pewno są pomidory. Dobrze mówię?
0: I ogórki.
3: Dobrze.
0: Naprawdę. To dawaj, dochodź.
2: Nasz ogrodnik eskowy.
0: A to serio z twojego ogródka?
3: No jasne. Słuchaj, Janki, zrywane.
2: Ty jeszcze nie wiesz, ale to są najlepsze pomidory, jakie w życiu jadłeś.
0: Ole, pachnące. Co ty do nich dodawałeś?
2: Bawole serce.
0: Dużo serca.
2: Ty, ale poczekaj, mój jest trochę poobgryzany. Kto się wbił tutaj?
3: Ogórki się wbiły.
0: Dziękuję. Masz, Wiktor, masz. Zobacz, że tutaj pomidory. Słuchajcie, no tak tutaj się... I ogórki też są. Ogórki.
3: Pomidor.
2: A ogórki są w ogóle takie, że jak się je trzyma w łapce, to aż kują.
0: To są jakieś takie
3: zrywane.
1: No dobra, ale słuchajcie, ustalmy tylko na koniec.
2: No.
1: Ile będziemy musieli za to zapłacić?
3: 100 mi brakuje.
4: Kama i Wiktor.
1: Nosel!
0: No właśnie, bądźcie blisko radia, bo za chwilę Nosel będzie kręcał.
1: Przygotuj na swój telefon zaraz.
0: Okej. Okay.
5: Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Szkoła? Do nas! Czas na nowe outfity, czas na nowe przybory, czas na nową energię. Galeria Rzeszów. Wracamy do szkoły. Odzież, plecaki, obuwie, akcesoria, gadżety. To wszystko znajdziesz u nas. Galeria Rzeszów. Zapraszamy na szkolne zakupy. Zapraszamy do nas.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D. Do zobaczenia.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
14: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
17: I po reklamie.

0: Słyszałeś, Janki, że mój tata pisze do Kamili?
1: Jak mają romans?
0: Wyszedłeś chwilę
2: nie
0: ze studia.
2: Romans. Po prostu my się z Piotrem lubimy, no.
1: Wow. A ty mówisz na niego Piotr?
2: Tak, a dodam również, że Piotr na profilowym ma facjenta
1: Andrzej
2: z rogami.
1: No dobra, ale nie wkręcacie jak Nosel?
0: Nie, ale chyba no potrzeba fajnie jednak w końcu przekonać Nosela, żeby do Piotra zadzwonił.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Tak, słucham.
5: Dzień dobry, Edyta Bezpasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
4: Tak.
5: Z dworku telefonuję. Proszę pani, ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
4: Tam było w nawiasie podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
5: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy, bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
4: A co państwo proponujecie?
5: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.
4: Ojej.
5: No.
4: A jak zabezpieczacie?
5: No to tutaj
4: no
5: musimy się
4: dogadać. Nie bardzo,
5: tutaj
4: nie?
5: Musimy się dogadać, właśnie, proszę pani, albo to przywiążemy i kelner, który będzie obsługiwał, jak będzie stawiał jakieś napoje, to to przywiąże. Albo, proszę pani, w doniczkach, to też muszę wiedzieć, bo położymy wtedy to na stół.
4: Chodzi w grę albo kontrola gości, albo umocowanie ich do stolika.
5: Tak.
4: W doniczkach. No to chyba ta druga opcja.
5: I wtedy, proszę pani, jak skończycie już dany napój, to przychodzi, proszę pani, obsługa, rozwiązuje, zabiera butelkę i daje nowy i przywiązuje.
4: Okej. Chyba taka opcja będzie najlepsza, mi się wydaje.
5: Czyli co, przywiązujemy, czy do doniczek ustawiamy?
4: No ale jak zapłacimy od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
5: No właśnie mówię, że nie. Bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
4: Nie ma takiej opcji, Maciuś.
5: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
4: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
5: To jest problem, czy nie?
4: No trochę...
5: Czy do doniczek stawiamy?
4: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno, będzie ciasno, ale ja to nie wyobrażam.
5: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
6: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
7: Nie wiem.
6: Grażynka, kocham cię nad życie. Nie mogłam się powstrzymać.
7: Brawo, udało wam się jak najbardziej.
3: Nosem wkręca w Radiu SK.
8: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: W jaki sposób na obronę? Od razu. Grażynka, kocham cię nad życie.
1: A później sobie pogadamy.
0: Nie strzelaj do mnie!

0: Dzień dobry. Ja w sprawie tego czeku podlaskiego. Są jeszcze?
1: Do widzenia, bo już się skończył.
0: Jak to? Jeszcze się nie rozpoczęło za bardzo.
1: Kilka minut, słuchajcie. I o tym w newsach, że 6,5 tysiąca osób...
0: Ale przepraszam, ja znam kamę i na pewno się nie znajdzie?
1: Nie ma nic pod stołem
0: znam
1: nawet.
0: Znam Wiktora.
1: Nie. Nawet jak powiesz...
0: Znam Sońtę, znam Korościela.
1: Też nie.
2: Urocze, że wymieniłeś w odpowiedniej kolejności ja na miejscu pierwszym.
0: Nie ma. Kama i Wiktor. Mam kopertę.
2: Posłuchaj newsa Marcinka.
1: Panie, idź pan, nie podobasz się pan dla mnie.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w Czwórce.
8: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
9: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.

0: Od 24 do 25 stopni, chmury i słońce naprzemiennie, tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle, a w nocy od 11 do 12 kresek. W Rzeszowie teraz wzmożony ruch na Rejtana, Marszałkowskiej, Piłsudskiego i Cieplińskiego.
1: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. To rusza przed południem, a reporter SK Michał Rawa sprawdził, czym zajmą się posłowie.
2: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent. Wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiSie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
1: Atak miał wywołać masową awarię prądu. Tak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii komentuje incydent obok granicy z Polską. Niedaleko elektrowni węglowej znaleziono ładunki wybuchowe. Co najmniej jeden z nich eksplodował.
3: Próba
1: sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do wprowadzenia materiału przewodzącego w linię najwyższego napięcia, aby wywołać zwarcie, a w tym samym zagrozić stabilności sieci. A wyjaśniał minister Jan Redman, wieczorem trwały poszukiwania kolejnych ładunków wybuchowych. A podlaski czek turystyczny rozszedł się w kilka minut. W tym roku pulę ponad 6,5 tysiąca czeków na 300 zł podzielono na trzy grupy, mówi Marta Grzelak, dyrektor Podlaskiej Organizacji Turystycznej.
4: Pierwsza grupa, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund.
1: A kolejny nabór zaplanowano 1 października.
5: SK Rzeszów.
0: Miał Sergi Zrzeszowski RDOŚ przeciwko jednemu z wariantów budowy obwodnicy Miejsca Piastowego. Chodzi o opcję drogi proponowaną przez GDDKiA, a przez Zalesie i Lasy w Targowiskach. Zdaniem RDOŚ-u oznaczałoby to wyburzenie kilku domów w Zalesiu, wycięcie części lasu oraz pogorszenie warunków życia mieszkańców, których domy znalazłyby się blisko drogi. Podhalańczycy czekają na nowych wojskowych. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich rusza z kwalifikacjami do zawodowej służby. Najbliższy termin w Rzeszowie to 30 września. Brygada potrzebuje szeregowych, podoficerów i oficerów.
6: Jankes, Gama i Wiktor w Radiu SK.
7: Cześć, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 2 września.
8: Wiecie, sprawa jest, żeby Jankes przestał cały czas zaparzać nam kawkę i herbatkę, to szukamy jakiegoś zajęcia dla niego.
9: No właśnie, więc dajcie znać na SK Messengerze, jakie macie zadanie dla niego, a my zastanowimy się i go później wyślemy.
10: No ja mam zadanie dla Jankesa, o, chyba najlepsze na świecie. Jankes, jak tam twoje piwnice?
8: zaraz, co ty masz tam?
7: Ja mogę wszystko, ale są granice, naprawdę, przyzwoitości, proszę was.
8: Masz tam małe kotki?
7: Ja tam mam małe rzeczy, duże rzeczy.
9: Bo duże rzeczy są w garażu.

0: 8 po 8, no mam nadzieję, że wszyscy są już ready, żeby zacząć tę środę. Dzisiaj drugi dzień września.
1: Hurra!
2: 8 minut po godzinie 8, już pierwsza lekcja trwa. No dobrze. Lekcje niektórzy odrobili na stacjach benzynowych ostatnio.
0: Tak. Teraz tam są pustki, ale na dzień, na chwilę przed zakończeniem rządowego programu CPN, słuchajcie, były wielkie kolejki.
3: Ludzie. Ja stałam, słuchajcie, 15 minut, żeby dojechać do dystrybutora.
2: Ja nigdy tak długo nie stałem po hot doga, rzeczywiście.
0: No i wyobraźcie sobie, że jeden facet w Wałbrzychu postanowił nie stać razem z kolejką, tylko ją objechać i stanąć jeszcze bliżej dystrybutorka.
2: Ale było wytłumaczenie, bo tam już była 23.55 i 5 minut było do końca.
0: I doszło do bójki właśnie pod stacją benzynową. Gdy ktoś ustawił się w kolejce, ktoś tego kogoś wyprzedził. Punktem wrzenia całej awantury, która jest do zobaczenia w internecie, było użycie pały teleskopowej.
2: Widziałem, to był skandal.
0: Facet wyciągnął i lał drugiego po nogach. Ja byłem pierwszy, nie proszę pana, to ja byłem pierwszy.
3: Jejku, i co, warto tak się bić, żeby zaoszczędzić finalnie te 20 zł?
2: Nie, kama, nie, tu nie chodzi o kasę, tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o honor. Widziałeś, tak przywalił? Kama?

0: 16 minut po 8 tu SK, hej.
1: Potwierdzam, ta godzina właśnie jest na zegarku.
2: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No lepiej sprawdzić, wiesz, no co masz ufać tak od razu kolesiowi.
0: Kama, ale kocham twoją reakcję, każdy mi nie zauważyłeś.
1: Kama śmieje się nosem.
3: To mniej więcej tak brzmi. Ale jeżeli chodzi o czas, a właściwie nie do czas, to ma go bardzo dużo Magda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, hej.
3: Madzia, ile masz dzieciaków na pokładzie?
4: Dwójka i są to bliźniaki.
3: Brawo.
0: Super! Dwa plecaki, dwa zestawy lekcji, dwa razy śniadanko z domu.
1: Ale Polska Matko. Jest ci wdzięczna, bo dwie osoby więcej będą składały się na nasze emerytury.
5: Brawo! Dziękujemy!
3: Słuchaj, ja mam dwie córy, ale w odstępie prawie 4 lat, więc
1: Kama,
3: jest trochę inna sytuacja.
5: Dziękujemy!
0: Ja mam dwójkę synów.
3: Dziękujemy!
0: No co tak skromnie?
3: Ale
0: no.
3: Chciałam powiedzieć, że to jest jednak wyzwanie. A jak to jest być mamą bliźniaków?
4: Oj, no zdecydowanie przydałoby mi się jakieś wydłużenie doby, bo czasu brakuje.
1: Nie ma problemu.
3: A co najczęściej robią zawsze w tym samym momencie, co jest, bym powiedziała, niekoniecznie pożądane przez ciebie?
4: Co najczęściej robią? Szukają plecaków rano do szkoły.
1: Czyli znowu wracamy do tematu czasu i Jankiego spoglądania na zegarek.
3: Janki, przypomnij, czego dzisiaj nie wziąłeś z
0: ja
3: domu?
0: Ja dzisiaj wyjechałem bez telefonu.
1: No i musiałeś się wracać i zabrakło ci czasu znowu.
0: Zabrakło mi czasu, ale po drodze wyrzuciłem śmieci. Więc jestem wytłumaczony.
1: Madzia, czy my dobrze myślimy, że temat zegarka to jest również twoja supermoc, której potrzebujesz? Czyli chciałabyś mieć po prostu możliwość wydłużania doby.
3: Albo czasowstrzymywacz.
4: Mhm. Tak, zdecydowanie.
3: To my mamy w takim razie czasoumilacz, bo 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły oraz zestawy śniadaniowe Dudusie dla ciebie i dla chłopaków.
4: Super, dziękujemy.
0: Za tysiaka to już można coś się pobawić, no. Takie różne atrakcje.
3: No, za tysiaka można ewentualnie taksówkę zamówić, kiedy już nie zdążysz autobusem dojechać do szkoły.
0: Przez Zakopane!
1: Przychodzisz do Jankesa i mówisz, mam tysiaka, ile to będzie trwało to spotkanie?
2: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.

0: Od razu jakoś tak godniej się robi, jak Andrea Bocelli pojawia się w kawałku, nie? Tak człowiek czuje się taki kulturalniejszy, białą koszulę by założył.
1: A od razu, czy już wiemy, jaki utwór będzie pierwszy?
0: Na ślubie mojej. Tak. No. Ale by się Olka zdziwiła, jakby tam wjechał Andrea Bocelli i Shakira jeszcze do tego.
1: Zróbcie sobie taką, wiesz, niespodziankę, no. Nie wiecie, co zańczycie.
2: Słuchaj, obawiam się, że ten ślub byłby największą niespodzianką dla Wiktora.
0: Wiecie, ale lepsza impreza się szykuje i o tym w newsach już za chwilę. Został równo miesiąc do wyborów na prezydenta Krakowa.
1: Oj, tam się dzieje, rzeczywiście. Jakby smoki zieją ogniem.
0: Gdybyś został prezydentem Krakowa, jaka by była twoja pierwsza decyzja?
1: Dietezja?

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: No, i to jest...
5: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
6: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
3: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
4: Taurus z Pilsna!
5: Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
6: Do tego kiełbasy i wędliny.
5: Naturalnie, domowo, ale i...
6: szybko!
5: Taurus.
6: Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
5: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
9: I po reklamie.
10: Zachmurzenie umiarkowane i dosyć ciepło, bo na termometrach od 24 do 25 stopni maksymalnie. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w nocy od 11 do 12 kresek. Przypominamy, że buspasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 9.30.
11: Zbliża się 8.30, to czas na SK News. Marcin Brocki, zapraszam. Nadal zablokowana jest S7 w Świętokrzyskiem. To po zderzeniu dwóch pojazdów na wysokości Jędrzejowa. Objazd w stronę Krakowa prowadzi w tej chwili drogą serwisową. A został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej o niej przeczytacie na sk.pl. A organizacje związkowe we Włoszech zaapelowały o opóźnienie rozpoczęcia roku szkolnego, to przez utrzymujące się upały. Przy tej okazji podano, że ponad 90% szkół nie ma klimatyzacji, dlatego włoski rząd zapowiedział dodatkowe środki na jej montaż.
12: Temat otwarty w dalszym ciągu? Co ja tam mam robić?
13: Szukamy zajęcia dla ciebie, wiesz, żebyś się w końcu czymś zajął konstruktywnym.
12: Zamiast kawy i herbaty.
13: Tak, a nie.
12: Ale przyznaję ci, że kawkę, herbatkę pyszną robię. Telefony, dzień dobry.
14: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
15: Nie w tym problem, jego kolanko boli.
12: To też. Ale nie wiem, czy mówiłem wam już kiedyś o tej historii, jak spotkałem Darka Michalczewskiego, tak, boksera. I Darek mówi: Janki, jak ty dobrze wyglądasz. A ja: tak, dzięki, Darek, no masz tyle miejsca na mięśnie.

0: Radiu SK. Fajna jest Azalia, prawda? Szkoda, że zajęta, prawda?
1: Nie wiem, co ona teraz robi, proszę pana, ale może ktoś tam obok niej leży dzisiaj z samego rana. Nie jesteś...
2: Zajęta w formie, że teraz robi śniadanie.
0: A to chodzi, to o czym pomyślałeś?
2: Wiktor, ty tylko o jednym naprawdę.
3: Wiktorku. Ale panu robi to śniadanie.
0: Wiktorku, co tam u twojej Oli? No dobra, okej.
1: Okay. Ona nie jest zajęta teraz z robieniem śniadania? Ani nie jest zajęta przez nikogo, kto obok leży.
0: Kto
2: tak
0: tam
2: ci się
0: wie?
2: Tylko wydaje. No dobra, słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie do sklepu, kupujecie 100 gram czekolady i się okazuje, że tam wcale nie ma 100, tylko jest 90.
1: Oszukali!
2: A płacicie tyle samo albo czasami nawet i więcej. I faktycznie jest taki proceder, że płacicie tyle samo, a macie mniej gramatury danej rzeczy.
1: To się nazywa downsizing.
2: No niestety. I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w końcu wziął się za wielkie sieci produkujące słodycze, by dojechać ich za ten proceder.
1: Tam, nie dojadą ich.
2: Kontrole, wysokie kary. Nie, no proszę cię, ja wierzę jednak w sprawiedliwość.
0: Nie? Ja też.
1: Korporacja zatrudni sobie dobrego adwokata. Ten adwokat wystarczy, że obróci kota ogonem i przyjmie taką linię obrony.
4: Wielkie koncerny w końcu zaczęły dbać o zdrowie Polaków.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 000 zł. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Uwaga Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Dominika
5: i Piotr
4: mają zaszczyt
5: zaprosić Państwa
4: na swój uroczysty ślub oraz na niezapomniane przyjęcie weselne w lokalu Złoty Pałac.
5: Lokal Złoty Pałac to nasze wymarzone miejsce na wesele.
4: Polecamy go na przyjęcia i zabawy.
5: www.zlotypalac.rzeszow.pl
6: I po reklamie.

0: Oho, Coldplay. Proszę uważać, chodząc na koncerty Coldplaya, na kamerę, która się przygląda, to...
1: Albo nie chodzi z kochanką, no.
2: Ale czekamy, ja gdzieś tam słyszałem, że oni w przyszłym roku

0: Materiał jak? Fitness tutaj ma z tego powstać.
1: Może przyjdę całą rodziną, no.
0: Nie dostaniemy. Wystąpisz na ulotce jako przykład faceta, którego...
2: Jest przed, a potem zrobimy zdjęcie Wiktora jako po.
1: Dziękujemy.
0: Pani chyba nie będzie miała klientów. Nie.

0: 6 minut do godziny 9 SK w środę 2 września, pierwszy dzień w szkole, taki prawowity, wiecie, lekcje. No my swoje zajęcia dzisiaj kończymy powolutku.
1: Jakbym był uczniem, wróciłbym dzisiaj do domu, to bym powiedział: mamo, ja już mam dosyć. Ja już się pouczyłem.
2: To powiem wam, jaką wczoraj wiadomość dostaliśmy ze szkoły mojej starszej córki. Dalej. Mianowicie, dzisiaj nie przychodźcie dzieciaki do szkoły, dlatego że nie zdążyliśmy z remontem.
1: Ale fajna szkoła!
0: Rewelacja naprawdę. Bo przyjdzie i pomożecie w remoncie. Niektóre dzieci mają doświadczenie po mamie.
3: Jankes. Kama. I Wiktor.
4: Radio SK.
1: A jutro od 6 znowu zaczynamy remont studia.
5: Reklama.
6: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
7: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
13: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
14: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
15: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
1: Zbliża się 9, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszamy. Nocny wybuch w Niemczech. Do wybuchu doszło na stacji kolejowej w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. W budynku eksplodował nieznany przedmiot. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu, posła zgłosi Klub Rozwój Plus. Te informacje potwierdził w rozmowie z nami poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
4: Musimy jego jako naszego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
1: A polityk nie wykluczył również wspólnych list z PiS-em w najbliższych wyborach parlamentarnych. Sam zgłosił się na policję w Tarnobrzegu. 56-letni pilot w trakcie przelotu śmigłowcem zerwał linię wysokiego napięcia. Po incydencie wylądował na pobliskiej działce. Później szukała go policja. W nocy sam zgłosił się na komisariat.
11: Na szczytną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
1: Mówiła Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. W incydencie nikt nie został ranny. A dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. A w środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce.
16: SK Rzeszów. News.
20: Miał Sargi ze Rzeszowskiej RDOŚ przeciwko jednemu z wariantów budowy obwodnicy miejsca piastowego. Chodzi o opcję drogi proponowaną przez GDDKiA przez Zalesie i Las w Targowiskach. Zdaniem RDOŚ-u oznaczałoby to wyburzenie kilku domów w Zalesiu, wycięcie części lasu oraz pogorszenie warunków życia mieszkańców, których domy znalazłyby się blisko drogi. Podhalańczycy czekają na nowych wojskowych. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich rusza z kwalifikacjami do zawodowej służby. Najbliższy termin w Rzeszowie to 30 września. Brygada potrzebuje szeregowych, podoficerów i oficerów.
2: 9 i 30 sekund do tego jeszcze obejmuje noce, to dopóki budzik nie zadzwonił, tak się u was działo. Jonathan, PZ, Liwka, gram to na początek. Będzie lepiej, bo środa to jest podobno już taki mały piątek i tego będziemy się trzymać. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 9. To już czas. Tayo Cruz, Break Your Heart. Za nami w Radio SK. To już czas, żeby uruchomić 30 sekund samych dobrych informacji, bo wszyscy tego potrzebujemy. Więc zapraszam codziennie po 9. Czas start. Szkoła dla jednej uczennicy. Taką ponownie po dekadzie walki otwarto w małej włoskiej miejscowości Ginostra. Wszystko po to, by uczennica pierwszej klasy mogła się uczyć w miejscu zamieszkania. Możecie sobie także tanio kupić fragment wyspy Uznam. Działka o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych trafi pod młotek w tym tygodniu. Cena wywoławcza zaledwie 2000 euro. Minus to są torfowiska, stawy i lasy, więc niczego tam nie wybudujecie i to jest jednocześnie najlepsza, dobra informacja dla przyrody. Pół godziny czytania przed snem pomaga szybciej zasnąć, tak twierdzą naukowcy. Czytanie to najlepszy wyciszacz, a przewracanie stron i śledzenie tekstu działa kojąco na zmysły, przygotowując organizm do odpoczynku. To z porcją kolejną zapraszam jutro. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę u nas.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: No i to jest...
7: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu, aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
6: I po reklamie.
7: Eska.

0: Van Buren w swojej najlepszej wersji Everlasting w Radiu SK. 24 minuty zostało jeszcze do godziny 10. Dzisiaj jest w kalendarzu takie święto jak święto pozyskiwania talentów. Gdybyście mogli wybrać jedną supermoc, jeden talent, który chcielibyście mieć, to jaki? Od dzisiaj, od teraz, zaraz włącza wam się i korzystacie, kiedy tylko chcecie. Czekam na propozycje. Eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki właśnie w tej sprawie. Ja zacznę. Moc spania z otwartymi oczami, tak żeby szef się nie zorientował, że właśnie teraz ucinam sobie taką przedpołudniową drzemkę, bo w nocy nastąpiło niedospanie. To jest oczywiście tylko przykład, bo to się wiadomo, że nigdy nie dzieje. Jeżeli macie takich więcej, to czekam na eskowym messengerze. Måneskin, I Wanna Be Your Slave za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
6: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
5: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
6: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
5: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
7: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
8: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling od 25 lat w Polsce.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Zapraszamy do nowego oddziału UniCredit w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 29. Teraz w jednym miejscu możesz mieć oszczędności bez limitu, dostęp do światowych inwestycji, topowe kursy walut, super szybkie kredyty, prowadzenie konta za darmo, bez warunków. Sprawdź, co mamy dla Ciebie i Twojej firmy. UniCredit. Wreszcie inny bank. Materiał informacyjny UniCredit S.A. Spółka akcyjna, oddział w Polsce.
10: No i to jest...
11: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D. Do zobaczenia.
13: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
16: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
17: I po reklamie.
18: Esko.

Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Dopłynęliśmy w kierunku 10. Run on River, David Guetta, Alok, Stick Figure. Za nami w Radiu SK. Pytałam przy okazji dnia pozyskiwania talentów, jaki talent chcielibyście mieć, gdybyście mogli sobie tak pstryknąć palcem i od razu by wam się w waszym życiu właśnie jakaś nowa umiejętność pojawiła. Mikołaj?
1: Takim talentem od zawsze, jaki chciałem mieć, to na pewno bycie poliglotą, ale w sumie jak na razie cztery języki nie jest tak źle. Trochę powoli brakuje motywacji, ale może ten dzisiejszy dzień trochę jej doda.
0: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mikołaj mówi, znam cztery języki i nie jest tak źle. Tymczasem ja przy każdym zdaniu myślę, żeby zastosować dobrą odmianę z języka polskiego. Po 10 w Radiu SK kolejny hity.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK. Zagrają m.in. Tamada Ishevenburevi z Gruzji, Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Krakowska przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
3: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
4: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Carpathia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Carpathia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na carpathiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.
5: Uwaga, Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
6: No, i to jest...
7: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Średnio 19 stopni na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśla, odrobinę temperaturę jeszcze nam podskoczy. W tym momencie w regionie dość słonecznie, według prognoz padać dziś nie powinno. W nocy około 11-12 stopni, jutro maksymalnie 23.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek autokaru w Egipcie. Według polskiego MSZ nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych byli Polacy. W wypadku zginęło 16 osób, a 28 zostało rannych. Szczegóły ustala reporter SK Mateusz Chłyston. Mateuszu, gdzie doszło do tego zdarzenia?
6: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el-Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników w wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. Trzy tygodnie temu w prowincji Ismailla zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
5: Teraz Świętokrzyskie i zablokowana droga krajowa numer 42. Między Starachowicami a Ostrowcem osobówka czołowo zderzyła się z ciężarówką. Zginął kierowca auta, droga przez kilka godzin może być zablokowana. A studenci nie mają gdzie mieszkać, wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. Jagoda, studentka ze stolicy, mówi nam o kosmicznych cenach mieszkań na wynajem.
7: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
5: A w takiej sytuacji, jak wskazują eksperci, coraz popularniejsze stają się akademiki prywatne, bo w tych publicznych brakuje miejsc.
0: SK Rzeszów. Sport.
8: Michał Serhizej, już dziś piłkarze Restowi Rzeszów zmierzą się na murawie z Arką Gdynia. To w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. Przypomnijmy, rzeszowianie w poprzedniej rundzie pokonali Wartę Poznań 1-0. Jak zakończy się starcie z Arką, przekonamy się. Mecz rusza dziś o 19:05 na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. A już w sobotę o 15:30 na murawę wyjdą zawodnicy Stali Rzeszów. W siódmej kolejce pierwszoligowych zmagań biało-niebiescy powalczą o punkty z Polonią Warszawa. Szczegóły na stronach obu rzeszowskich klubów.
9: Minuta po 10:00. Kawa pierwsza, druga. Nie liczę, nie oceniam. Możecie robić co chcecie, byleby zdążyć na to spotkanie, które mogłoby być mailem. Bletka, komu miałabym powiedzieć? To już za chwilę w Radiu SK. ATB Ecstasy, gdyby ktoś potrzebował, też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: końcowe środy. U nas przynajmniej Mango, Sylwii Grzeszczak właśnie ze sprawą tego hitu 16 minut po godzinie 10. Gdybyście mogli mieć jeden talent od dziś, od teraz, to jaki to by był? Jest jeden, z którym zgadzam się bardzo. Ania?
1: Jaska, ja bym chciała mieć moc przewidywania szóstek.
0: Oczywiście mówimy o tych szóstkach, które można zakreślić na specjalnych blankietach, a potem zobaczyć na swoim koncie miliony monet. Każdy słyszał, nikt nie doświadczył. Trzymam kciuki, żeby komuś się udało. Jak ktoś ma taki talent, to jak już tam sobie wykreślicie odpowiednie liczby raz, dwa, trzy razy, to podzielcie się ze światem przecież. Nie zbiedniejecie.
2: Radio SK. A to promocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
2: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
9: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
8: Siła z piąka, cukru, brak, Duda, Duda Day.
10: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Uwaga, Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit. Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
1: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: SK.

0: nowych talentów dzisiaj szukamy, waszych nowych talentów, bo dzisiaj jest dzień pozyskiwania talentów. Gdybyście tylko mogli jakiś talent albo supermoc zdobyć już właśnie teraz, to jaka to by była? Avicii zagrał. Jest Magda.
1: Jedyna supermoc, jaka przyszła mi do głowy, to jeść i nie tyć.
0: Chciałabym, bardzo bym chciała, nie tylko ja, ale Magda się trochę zreflektowała za sprawą, no niech sama powie. Halo, Magda.
1: Jadę z mamą i ona mi tak teraz podpowiedziała lepszą mamę supermoc. Mama by chciała mieć supermoc taką, żeby z wody robić paliwo do samochodów. No na w tym momencie super. Supermoc.
0: Jaka, jaki to jest fantastyczny pomysł, bo obawiam się tylko jednego. Gdybyście wy taką supermoc posiadły i mogły z wody robić paliwo, to zaraz woda zaczęłaby kosztować 100 tysięcy złotych za litr.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serde, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.

0: Nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Dominika
2: i Piotr
1: mają zaszczyt
2: zaprosić Państwa
1: na swój uroczysty ślub oraz na niezapomniane przyjęcie weselne w lokalu Złoty Pałac.
2: Lokal Złoty Pałac to nasze wymarzone miejsce na wesele.
1: Polecamy go na przyjęcia i zabawy.
2: www.zlotypalac.rzeszow.pl.
3: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
7: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
6: Do tego kiełbasy i wędliny.
7: Naturalnie, domowo, ale i
6: szybko. Taurus. Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
7: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
8: To będzie ostatnia reklama.

moce, które moglibyście posiąść, gdybyście tylko mieli taką szansę, to przy okazji dnia pozyskiwania nowych talentów. My nowe talenty też mamy na pokładzie codziennie od 15 do 18. Sointa i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Odpalajcie koniecznie, bo zdecydowanie wam się to przyda po tej środzie. Po 11 wracam z kolejnymi hitami w SC.

0: Reklama. Duda! Pysznej kurczaka bez składu Duda. Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września. Carrefour, w sumie
2: najlepszy jest. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.com.

0: Wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt S.A. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Asia Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 21 stopni średnio mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Temperatura jeszcze odrobinę może nam podskoczyć. Dziś dosyć słonecznie, padać nie powinno w nocy. Od 11 do 12 kresek. W Rzeszowie teraz wzmożony ruch na Rejtana, Kopisto i Piłsudskiego.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Na zegarach 11 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek Augsburg. Na kolejowym dworcu głównym w tym mieście doszło dziś do eksplozji. Nowe doniesienia z Niemiec ma dla nas reporterski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
9: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych. A sam dworzec miał nie być celem ataku.
8: W nocy odbyło się wstępne przesłuchanie kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową. To najnowsze nasze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnę, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na A1. Zginęły 4 osoby, a za szczegółami śląski reporterski Przemek Kopiejka.
10: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
8: A sporo grania szykuje się dziś w Nowym Jorku. Wczorajsze spotkania podczas US Open storpedowały opady deszczu. Dziś można się spodziewać dokończenia spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet, a późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majszak, który w drugiej rundzie turnieju zagra z Valentinem Wascherotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza, który zagra z Benem Sheltonem.
11: SK Rzeszów News.
7: Michał Serkis, zapraszam, odebrał pieniądze od oszukanej i teraz odpowie przed sądem rodzinnym. A to zatrzymany 15-latek, który od seniorki z Głogowa Małopolskiego odebrał prawie 60 tysięcy złotych. A kobieta została oszukana metodą na wnuczka. Teraz ważna informacja dla mieszkańców Krosna. Od 14 września zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ulicy Westerplatte. To przez pracę na linii kolejowej numer 108. Potrzebujemy 0 RH minus, a RH plus i ARH minus. To najnowszy komunikat RCKiK w Rzeszowie. Krew oddacie przy Wierzbowej 14.
12: 11:02. Szef może już przyszedł, ale się nie rozgląda za bardzo, patrząc na to, co robicie, więc może czas na przerwę? Pokazuję tylko możliwości. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: ma 96 lat i grozi jej wyrzucenie z domu seniora. To Margaret, prima balerina i nowość na antenie radiowska. A ja mówię o 96-letniej influencerce ze Stanów, dokładnie z Connecticut, która dostała ostrzeżenie w domu seniora, w którym mieszka, dlatego że robiła za głośne imprezy w nocy. Niech to takie wcale nie bardzo grzeczne te imprezy. I ma miliony obserwujących w mediach społecznościowych. Mieszka w placówce dla seniorów, gdzie dba o to, żeby wszyscy dostawali odpowiednią dawkę rozrywki. Za to ten dom seniora dał jej ostrzeżenie i powiedział: jeszcze raz, taka głośna impreza, droga pani Lilian, i niestety będzie pani musiała opuścić nasze mury. Ja myślę, że te mury to trzeba zaprosić jeszcze więcej seniorów, żeby oni poznali przepis od tej pani, jak mieć 96 lat i imprezować do rana.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: chcemy Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole Waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
8: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
9: I po reklamie.
10: Sky.

0: Kilkanaście tysięcy słów dziennie, tyle nawet wypowiadamy, niezależnie od tego, co robicie. International Love, Pitbull, Chris Brown za nami w Radiu SK, 24 minuty do 12. Oczywiście zapewne rano tych słów pada mniej, bo człowiek nie ma ochoty z nikim rozmawiać, ale w ciągu dnia to się jakoś wyrównuje i rozkręca. Mówię o tym dlatego, że to jest dowód, że mówi absolutnie każdy. I mówić powinien w związku z tym dobrze, więc odsyłam na SK.pl, zakładka konkursy, do mojej zabawy Kasia dobrze gada. Jutro Was zapraszam, będziecie powtarzać łamańce i zgarniać dykcyjne gadżety, więc kto chętny, ten się zgłasza właśnie na SK.pl w zakładce konkursy. Nareszcie męskie granie orkiestra. Za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 3 stówy i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
5: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze.

0: wspaniałe targi rozmaitości, pełnie niespotykanych rzeczy. Kupisz tu meble i bibeloty, militaria i unikatowe przedmioty. Rzeszowskie Targi Staroci. Już w najbliższą niedzielę od 8 rano. Zaprasza organizator Agrohurt SA. Rzeszów, ulica Lubelska 46, hala numer 4.
1: To tutaj bije serce polskiego bluesa. Już 5 września od godziny 14 wpadaj do parku imienia Tadeusza na Lepy w Zgłobniu na piknik rodzinny Nalepa Blues. Gwiazda wieczoru? Jedyny w swoim rodzaju Piotr Nalepa Breakout Tour. Na scenie również lokalne zespoły ludowe, wokalne oraz kultowy The Blues. W programie finał przeglądu utworów Tadeusza Nalepy, mnóstwo atrakcji dla dzieci i potańcówka pod gwiazdami. Wydarzenie w ramach festiwalu Rzeszów Breakout Days. 5 września, Zgłobień, gmina Boguchwała. Poczuj w nogach bluesa.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
6: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
5: Ducha to ja niedługo wyzionę.
6: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
7: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK zagrają m.in. Tamada i Shevenburevi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: I po reklamie.

Ring the Bell. H! 5 minut do godziny 12. 12 to już ten czas, który nazywamy w środę małym piątkiem, część druga, abyście nie mieli tych spotkań, które mogłyby być mailem tutaj zaplanowanych. Michał Sapkowski zostaje z wami i gra najlepsze hity na czasie w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Marzy Ci się Rzym, słoneczna Malta, a może weekend w jednej z europejskich stolic? Z Travel Week świat jest bliżej niż myślisz. Podróżuj autokarem lub samolotem z wygodnym wyjazdem z Rzeszowa. Jedziesz sam? Zapisz się indywidualnie. Masz swoją grupę? Zorganizujemy wyjazd specjalnie dla Was. Wycieczki dla szkół, firm i grup zorganizowanych. Sprawdź, dokąd jedziemy na www.travel-week.pl. Travel Week Armii Krajowej 80 przez 211A w Rzeszowie.
2: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowlokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowlokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie! Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek! Odkrywaj i smakuj Bieszczady!
5: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Carpathia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Carpathia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na carpathiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.
6: Uwaga, Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
7: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: No, i to jest...
12: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: W regionie zachmurzenie umiarkowane i do końca dnia padać nie będzie. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle 22 stopnie średnio. W nocy od 11 do 12 kresek. W Rzeszowie teraz wzmożony ruch na Kopii, Storejtana, Piłsudskiego i Powstańców Warszawy.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Samo południe to jest SK News. Jakub Krzyżak, 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu w rękach policji. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało kobiety. Ofiara wyszła z psem na spacer. Chłopaka zatrzymano tuż obok miejsca zbrodni. Miał ze sobą plecak.
18: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
17: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu Altańskim. Trwa protest obrońców osiedla, a na miejsce ściągnięto duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
19: Raz, dwa, trzy, cztery,
20: nie są kurią do cholery!
0: eksliminowanie ludzi na ulicę w kraju, który jeździ na wyloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal.
17: Ten teren kościół sprzedał deweloperowi za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań. Egzaminy na prawo jazdy w Szczecinku stoją pod znakiem zapytania. W mieście ma powstać już 19 rondo, a przez to zostanie tylko jedno skrzyżowanie ze światłami.
13: Jeden z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc to jest ważny element.
17: Tłumaczy Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Na razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, a miasto szuka wykonawcy kolejnego ronda.
19: SK Rzeszów News.
20: Jo, Serkizy, zapraszam. Kompletnie pijany uderzył w przepust. To 51-letni mieszkaniec powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Do zdarzenia doszło w Pstrągowej. Mężczyzna miał 2,5 promila. Stracił prawko. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. GDDK IA szuka firmy, która dokończy budowę z 19 między węzłami do Maracji Krosna.
21: To odcinek, na którym w maju bieżącego roku rozwiązaliśmy umowę z poprzednim wykonawcą.
20: Mówił Bartosz Wysocki z GDDK IA. Oferty w przetargu można składać do 12 października.
22: Tak, wracając do tych skrzyżowań ze światłami, my dajemy zielone światło na hity na czasie. Będzie Post Malone i Swelly, czyli Sunflower, obiecuję. Będzie też Gibbs, Kukon i Tymasz. I będzie Somber, My Body Isn't Ready. No i wszystkie hity zaczynają się wesce, czyli jakaś świeżynka na pewno. Michał Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ktoś powie, że zabytek, ale brzmi naprawdę dobrze. Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Smash Mouth All Star. A propos świeżynek, to Joel Corey, Hannah Boleyn. Don't Go Breaking My Heart. Zagram świeżynkę dosłownie za chwilę, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się wesel. 12:17 na zegarach, środa 2 września. No właśnie, bo od września środowe i czwartkowe popołudnia spędzamy razem. Jaram się strasznie, ale jednocześnie trochę ekscytuję i trochę się stresuję, bo dla mnie to jednak spora zmiana, no. A to przecież tylko zmiana godziny. Co mają powiedzieć ci, którzy prócz godziny zmienili studio, słuchawki, mikrofony, kolegów z pracy, a przede wszystkim stację. Sońta i Korościel z wami po godzinie 15:00. Mocno zapraszam, no ale skoro jeden ma nazwisko na S, drugi na K, no to oni na Radio SK byli po prostu skazani, no prędzej czy później. Więc przyjmijmy ich cieplutko i pozwólmy na to, by dotychczasowa czerwień przemieniła się magicznie w cudowną energię o kolorze pomarańczowym. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę, później Tiesto. Będzie Somber, My Body Isn't Ready, obiecuję. Na pewno w ciągu kilkunastu najbliższych minut wesce.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: No, i to jest...
6: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
7: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
8: Taurus! Spilzna! Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
7: Do tego kiełbasy i wędliny.
8: Naturalnie, domowo, ale i...
7: Szybko! Taurus! Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
8: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
9: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
10: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
12: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
13: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
12: Tak po prostu.
13: Bucik. Na każdą okazję, dla każdego dziecka.
12: Zapraszamy.
13: Sklep Bucik w Full Markecie. Rzeszów, stoisko 32 na parterze. www.texhurt.pl.
14: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
18: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
19: I po reklamie.

0: Numer jeden w Polsce. Numer jeden gorącej 20 Radio SK. Somber, My Body Isn't Ready.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jestem przekonany, że kojarzycie ten numer. 6 lat temu Joel Corey podbił mnóstwo list hitów, również gorącą 20 Radio SK tym numerem. Teraz wraca i próbuje powtórzyć ten sukces razem z Hanną Bolejn numerem Don't Go Break My Heart, który gram wam już teraz.

0: Katy Perry na antenie Radia SK. Ona w listopadzie występowała w Paryżu w ramach swojej trasy The Lifetime Tour i ten występ został zarejestrowany, sfilmowany i dzisiaj ma swoją premierę The Lifetime Tour Live from Paris. No i to można zobaczyć od dzisiaj w niektórych kinach w Polsce. Katy Perry przed chwilą w SC, później Imagine Dragons, czyli za chwilę, a później Zalia i Tylko Kochaj Mnie.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
12: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
11: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
12: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
11: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
13: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.

0: Uwaga Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dalmayer Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne. Wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe. Transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku. MLK Bus.
6: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
7: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
6: Ducha to ja niedługo wyzionę.
7: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
8: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Znowu niespodzianka?
11: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: I po reklamie.

czy da się ładniej zakończyć tę godzinę hitów muzycznie niż numerem A Great Expectation. To Sienna Spyro w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po 13. Czy da się lepiej zacząć niż od Temper City i jednego z waszych ulubionych hitów ostatnich miesięcy, czyli Self Aware? No, pewnie by się dało, ale ten numer też jest bardzo dobry i tak po godzinie 13 zaczniemy. Tak gramy już za chwilę w SK.

Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach

0: i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
4: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Planujesz wycieczkę czy wyjazd grupowy? Z MLK Bus wyruszysz w podróż komfortowo i bezpiecznie. Oferujemy wynajem autokarów i busów na wycieczki krajowe i zagraniczne. Wyjazdy turystyczne, szkolne oraz firmowe. Transfery na lotniska, obsługę wesel i inne przewozy na indywidualne zamówienie. Zapewniamy komfortowe pojazdy, doświadczonych kierowców oraz bezpieczną podróż od początku do końca. Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 696 100 366 lub znajdziesz nas na Facebooku. MLK Bus.
9: 17:41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8:11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Do końca dnia w regionie padać nie powinno, ale przelotne opady, miejscami burze niewykluczone jutro. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w tym momencie od 22 do 23 stopni. W nocy od 11 do maksymalnie 12 kresek.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Zbliża się 13, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwała próba eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz się tam dzieje?
21: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce. Od osób, które tutaj wspinają się na dachy, dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki.
20: W tamtejszych domach nielegalnie mieszkało około 400 osób. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w Unikowie pod Sieradzem Włódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła tam 32-latkę.
22: Kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę.
20: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowic w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
10: Jedzie na pas i wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
11: Ja powiedzieć, na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru.
20: Samolot ma wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce.
16: SK Rzeszów News.
19: Jołus RHIZ trwa ustalanie przyczyn tragicznego pożaru, do którego doszło wczoraj w Łańcucie przy ulicy Moniuszki. Zginęła 60-letnia kobieta. Utrata prawka, wysoki mandat i punkty karne to kara dla 17-latka, który w miejscowości Jaślany zdecydował się jeździć motorem na jednym kole. Próba popisów na drodze zakończyła się utratą na 3 miesiące, kilka dni wcześniej zdobytego prawa jazdy. 7 projektów zostało dopuszczonych do głosowania, to w jasielskim budżecie obywatelskim. Głosowanie rusza 6 września.
23: Odpowiedzi na pytanie, dokąd tu ta nocą jeszcze, może w tej godzinie ją nie usłyszycie, ale kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, to się dowiecie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, za kilka chwil, później ci opowiemy. Michu Sapkowski, witajcie, Temple City teraz.

0: Fastboy i Music Sounds na antenie Radia SK. Tej dziwnej amerykanizacji Ameryki ciąg dalszy. Kilka dni temu Donald Trump podpisał dokumenty zmieniające dla USA nazwę jeziora Ontario. To jezioro znajdujące się na granicy z Kanadą na jezioro Ameryka. No jak mogłoby być inaczej, no? O, mogłoby być jeszcze jezioro Trump oczywiście, ale aż tak daleko tym razem nie poszło. Jezioro Ameryka dla USA, co oznacza, że mapy w sieci rzeczywiście dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych pokazują jezioro Ameryka, a my w Polsce nadal na przykład widzimy Ontario. Co to jest za trend naprawdę? Swoją drogą prezydent Stanów Zjednoczonych chyba się jeszcze nie zorientował, że w USA mówi się po angielsku. Jak to po angielsku? A nie po amerykańsku, to trzeba zmienić. Teddy Swims, czyli hity na czasie u nas bez zmian. Mr. Know It All za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
7: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów. Klucz do twojej kariery.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
11: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
10: Po garnitur?
11: Po garnitur.
10: A moja sukienka?
11: Sukienkę też kupimy.
10: A buty?
11: Też znajdziemy.
10: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
11: Oczywiście.
10: A coś do domu?
11: Artykuły domowe też są.
10: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
11: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
12: Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
13: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
14: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
15: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
16: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
19: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
18: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mBank.pl/Cyber Rescue.
20: I po reklamie.
21: SK.

0: Mijają lata, ten numer wciąż brzmi kapitalnie. Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Where is the love? Ach, pamiętam dreszcz emocji, kiedy podczas Warsaw Music Festival w tym roku była opcja, żeby ich poznać i zaraz będzie można tam wejść. Ależ, a kiedy wy czujecie dreszczyk emocji? Może tak jak słuchaczka, która była na antenie w poniedziałek w imprezce. Ona czuje dreszczyk emocji, gdy dzwoni telefon z przedszkola córki. Dreszczyk emocji? Ja to się po prostu boję takich telefonów, jestem przerażony, jakbym zobaczył numer od pani dyrektor. Nie, to byłoby naprawdę... Nie, wolę o tym kompletnie nie myśleć. Ale jeśli wy macie coś, co jednak takie pozytywne dreszczyk emocji was wywołuje, no to możecie podzielić się tam oczywiście na sk.pl, słuchać imprezki i zgarnąć zaproszenia do kina na Nie patrzy w dół 2, a także 300 kieszonkowego. Oskar Cymes-Wester, za moment, a później Jennifer Lopez.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
2: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Karpatia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Karpatia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na karpatiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.

0: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit. Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
1: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gdzież

To coś, czyli White 2115, Palar i Vivi Simon, czyli ekipa, która stworzyła ten numer i która była u Matego Foczyło w Rap 20 Radia SK w ostatni poniedziałek. Czy ta wizyta przełoży się na popularność tego numeru na naszej hip-hopowej liście? To przekonamy się w kolejny poniedziałek po 23. Póki co to pozycja numer 6. Na Rap 20, tak samo jak na gorącą, głosujecie na SK.pl. Po 14 Calvin Harris i Dua Lipa. Takie piękne duo na początek kolejnej godziny hitów. Duo z duą. Yeah.

0: Reklama.
1: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
2: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów. Klucz do twojej kariery.
3: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Krakowska przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 530

0: 044-841-657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
1: Uwaga, Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!

0: Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Marzy Ci się Rzym, słoneczna Malta, a może weekend w jednej z europejskich stolic? Z Travel Week świat jest bliżej niż myślisz. Podróżuj autokarem lub samolotem z wygodnym wyjazdem z Rzeszowa. Jedziesz sam? Zapisz się indywidualnie. Masz swoją grupę? Zorganizujemy wyjazd specjalnie dla Was. Wycieczki dla szkół, firm i grup zorganizowanych. Sprawdź, dokąd jedziemy na www.travel-week.pl. Travel Week Armii Krajowej 80/211A w Rzeszowie.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
9: Bez opadów do końca dnia w Rzeszowie krośnie czy jaśle, na termometrach średnio 23-24 stopnie, w nocy od 11 do 12. Jutro możliwe przelotne opady oraz burze. W Rzeszowie teraz wzmożony ruch na dojeździe do Ronda Powitno i Ronda Kuronia.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
10: Wybiła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Trzy osoby zatrzymała dziś policja i CBA. To kolejne działania w sprawie afery Zonda Krypto, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jednocześnie policja prowadzi też przeszukania w siedzibach PKO i UOKiK. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb. Dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
11: Osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte.
10: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit, zero alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Ze szczegółami reporterka Eski Weronika Wawszczyk.
12: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
13: Sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
12: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
14: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
12: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
10: A 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
15: SK Rzeszów News.
9: Michał Serkis, tlenek węgla groźny także latem. Ponad 140 razy podkarpaccy strażacy wyjeżdżali w te wakacje do zdarzeń związanych z jego ulatnianiem się, szczególnie często podczas najbardziej upalnych dni.
16: Nagrzewa się dach, przewody wentylacyjne tworzą poduszki powietrzne, które nie wypuszczają spalin.
9: Mówił Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Mieszkańcy Podkarpacia coraz częściej chodzą do muzeów, tak wynika z danych Urzędu Statystycznego za poprzedni rok. Najwięcej odwiedzających odnotowano w powiecie łańcuckim, sanockim i stalowo-wolskim.
17: Ile dobrych numerów mam dla Was. Gips i Ego, czyli ostatni dzień lata w tej godzinie. Będzie coś od Sombra, będzie Dawid Podsiadło i Tame Impala, Michał Sobkowski. Witajcie!

0: Nadal to dla mnie niebywała sytuacja, że gram Andrea Bocelliego na antenie Radia SK. Tak, to pierwszy singiel tego jakże cenionego artysty, którego gram. Oprócz tego David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than a Game. Oni wczoraj po raz pierwszy na antenie Radia SK. Stoń tutaj Korościel. Mocno zapraszam na spotkanie z nimi po godzinie 15. A wy po raz pierwszy, co byście zrobili? No, zgłoście się na sk.pl, bo właśnie S i K będą od jutra fundować wam te pierwsze razy, o których marzycie, a o których już teraz możecie napisać na sk.pl zupełnie za free. Sonita i Korościel po godzinie 15 na antenie Radia SK, za chwilę Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love, a później obiecane Dawid Podsiadło, szanowni państwo.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
4: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów, klucz do twojej kariery.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch.

0: To has dojrzałe, tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne, opakowanie 500 gramów, jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: I po reklamie.

0: Mr. Saxobeat na antenie Radio SK to Aleksandra Stan. Stan Zjednoczone Ameryki Północnej goszczą w tym momencie najlepszych tenisistów na całym świecie w ramach US Open. I przy tej okazji okazuje się, że życie pisze no ciekawsze scenariusze niż film czasami. 5 lat temu 12-letnia wtedy Thea Frodin zagrała w filmie King Richard dublerkę młodej Seriny Williams. No jednej z najbardziej, co tutaj już mówić, utytułowanych tenisistek w historii. A dziś 17-latka sama jest tenisistką i wzięła udział w US Open. No, który notabene Seriena wygrała kilka razy. Thea już nie na planie filmowym, a na korcie. Przegrała, co prawda, z uznaną Eleną Rybakiną, ale biorąc pod uwagę jej wiek, przypomnę, lat 17, dużo się może wydarzyć i kto wie, czy nie pójdzie w mistrzowskie ślady Seriny Williams. Polacy, bardzo proszę, Iga Świątek pierwszą rundę przeszła bez większych problemów. Jutro rozegra swoje kolejne spotkanie. Dziś wieczorem i w nocy walczą pozostali Polacy. Niektóre meczowo przekładane. Linet, Fręch, Hurkacz, Majchrzak. Trzymamy kciuki. Przez sen, ale trzymamy. A jutro z anteny Eski dowiecie się, jak im poszło. Za chwilę zdobywcy bursztynowego słowika, czyli Kuba i Kuba Westę. Wstydnie lato.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro PSA, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
11: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
12: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
11: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
12: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
11: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
13: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
14: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling od 25 lat w Polsce.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: To tutaj bije serce polskiego bluesa. Już 5 września od godziny 14 wpadaj do parku imienia Tadeusza Nalepy w Zgłobniu na piknik rodzinny Nalepa Blues. Gwiazda wieczoru? Jedyny w swoim rodzaju Piotr Nalepa Breakout Tour. Na scenie również lokalne zespoły ludowe, wokalne oraz kultowy The Blues. W programie finał przeglądu utworów Tadeusza Nalepy, mnóstwo atrakcji dla dzieci i potańcówka pod gwiazdami. Wydarzenie w ramach festiwalu Rzeszów Breakout Days. 5 września, Zgłobień, gmina Boguchwała. Poczuj w nogach bluesa.
3: No, i to jest...
4: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
5: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Carpathia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu, z fachową obsługą. Carpathia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na carpathiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
8: I po reklamie.

0: O 14.55 jest jedno pytanie. Czy to będzie program wysokich lotów Fly High? To byłby milion na Antenie Radia SK?
1: Nie, za ciężki jestem na wysokie loty, jak mam.
2: A poza tym zależy, jak definiujemy wysokie loty, bo jeżeli definiujemy tak jak większość ludzi, to nie.
1: No nie, powiem więcej, my latamy pod radarem.
0: Czy jest lepsza zapowiedź tego, co będzie się działo po godzinie 15, niż to, co powiedzieli przed tym chłopaki? Sońta i Korościel razem z wami po 15. No i oczywiście skowe hity na czasie będzie Gips i Kukon, ty masz na początek.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: Kajaki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: No i to jest...
4: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia.

0: Budowlana polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
11: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Rejtana Piłsudskiego, Marszałkowskiej, postoicie na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego trzyma rondo pobitne. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia bez opadów, na termometrach średnio 24 stopnie, w noc od 11 do 12.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
12: Jest 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane. Trzy osoby zostały zatrzymane w sprawie zonda krypto. Wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
13: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że informacji będzie więcej.
12: Komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczanie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Do akcji dołączyli żołnierze lubuskie służby ze specjalistycznym sprzętem. Trzeci dzień szukają w Lubieniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Okolica jest przeczesywana przez psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano terytorialsów oraz ratowników na łodziach.
14: Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenu.
12: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie. Działania trwają od poniedziałku. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę. Telefony w szkole zakazane. Bełchatowska podstawówka numer 8 wprowadziła w klasach specjalne skrzynki na urządzenia, mówi nauczycielka Beata Stanisławska.
15: To jest skrzyneczka wykonana przez jednego z rodziców. Po wejściu do klasy skrzyneczka stoi na moim biurku, więc uczniowie wkładają do niej właśnie wszystkie swoje telefony.
16: Rozumiem zakaz używania telefonów, ale chciałabym jednak mieć moją własność przy sobie.
12: Oceniała pomysł jedna z uczennic. Skrzynki są dobrowolne, wszystko zależy od ucznia.
17: SK Rzeszów.
11: Jałuserki ze wsparcie finansowe dla rodzin poszkodowanych w wypadku na Węgrzech, zapowiada Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.
18: To największe wsparcie zostanie skierowane do Strzyżowa, Czódca i przede wszystkim do gminy Lubenia.
11: Mówiła Adrianna Butelewicz-Pyrzyńska z Urzędu Marszałkowskiego. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mieleckiego. Powód? Zbyt mała liczba prawidłowo złożonych podpisów pod wnioskiem. Przypomnijmy, sprzeciw mieszkańców pojawił się po podpisaniu przez radnych listu intencyjnego w sprawie konsolidacji szpitala w Mielcu z USK w Rzeszowie.
19: Sońca i Korośce.
20: Czyli SK.
19: SK.
21: Witajcie kochani, to jest nasz drugi dzień już w pracy w Radiu SK i dostaliśmy informację, że to radio jest delikatnie bardziej szalone niż pierwotnie zakładaliśmy, dlatego dzisiaj prowadzimy program Topless.
22: No to prawda. Znaczy w stanikach oczywiście.
21: Oczywiście, nie. Mamy zasady, nie jesteśmy wariatami.
22: Korośli i Sońca, witamy serdecznie w środę. Jeżeli chcecie posłuchać naprawdę utalentowanego duetu płci męskiej, to teraz Gipsy Kuon w Radiu SK.

0: piosenka zatytułowana Dwa dni, wykonuje ją Bletka. Tabletka, to jest kobieta. A wiesz, jak tabletka by się nazywała, gdyby była mężczyzną?
1: Nigdy jeszcze nie słyszałem tego żartu od siebie. No. Tablet! Dobrze?
0: Alright, alright. Proszę Państwa, co jest lepiej? Kim jest lepiej być, mężczyzną czy kobietą? Która płeć jest lepsza? Załatwmy to. My jesteśmy oczywiście mężczyznami takimi stuprocentowymi, takimi... Powiedz coś tak stuprocentowo męsko, Cinek.
1: Podaj mi kilof.
0: Właśnie, która płeć jest lepsza?
1: No, a ty którą wolisz? Nie patrz tak na mnie, wiem.
0: To ja nie chcę nic sugerować po prostu. Jest coś takiego jak Messenger S-kowy i tam proszę nagrywać swoje głosówki w sprawie tego, która płeć jest lepsza i dlaczego. Czekamy.

0: On the top of the world to Imagine Dragons, czyli hity na czasie w radiu SK. My nazywamy się Sońta Karościel, czyli SK po prostu. I dzisiaj postawiliśmy pytanie, które dawno trzeba było postawić, a nikt tego wcześniej nie zrobił.
1: Tak, to pytanie brzmi, która płeć jest lepsza, kobiety czy mężczyźni? Myślę, że my mamy prawo do zadawania tego pytania, bo my jesteśmy ten Karościel i ta Sońta. W związku z tym, kto jak nie my ma o to pytać? Głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie słuchamy.
2: Hej SK. Moim zdaniem najlepsza płeć to ta, którą się aktualnie ma. Dlaczego? No, chyba jasne.
0: A jasne, tylko jak to powiedzieć osobom transpłciowym?
3: Sońta i Karościel, czyli SK w Radiu SK. Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.

0: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca Radio SK.
1: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Asia Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
3: Uwaga Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Bez końca, czyli Oskar Cymbał, hity na czasie w Radiu SK. Teraz się jakieś nowe będzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: No właśnie, my słyszeliśmy o tej akcji z Cinkiem, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jak jeszcze do niej pracowaliśmy, czyli przedwczoraj, to myśleliśmy, pewnie tylko tak gadają, a tak naprawdę nie wszystkie hity zaczynają się w Esce, tylko tak specjalnie gadają.
0: A jednak się okazuje, że zaczynają, właśnie, tak? Właśnie. Przychodzisz, widzisz Riviera i nie masz pojęcia, co to jest.
2: No właśnie, a zaraz się dowiemy, co to jest, proszę państwa. Riviera, she doesn't mind. Wiesz, co znaczy she doesn't mind?
0: A jej to nie interesuje.
2: No jakby she doesn't care, nie?
0: Całe moje życie.
2: Ona ma to w...
0: Pozdrawiam cię, kochanie.
2: No posłuchajmy w takim razie.

0: To jest audycja SK, w Radiu SK. Ten artysta nazywa się doktor...
1: To jest audycja, ten artysta, kiedy jesteś stary.
0: Czemu?
1: Słuchacie, Radia SK, to jest doktor Dre, Steel Dre.
0: Ja muszę być sobą, muszę pozostać sobą. Ale wiesz co, mam taki żart o tobie. No. Wiesz co, bo to jest twój drugi ulubiony doktor, ten doktor Dre.
1: Tak, pierwszy to doktor Alban.
0: Doktor Edgar.
1: Nie, a doktor Edgar, tak.
0: Rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o tym, która płeć jest fajniejsza i jest coś takiego jak messenger eskowy i tam nagrywacie głosówki, słuchamy pani Ewy.
2: Dzień dobry, to ja może powiem tak. Faceci są jak Bluetooth, łączą się, gdy jesteś blisko, ale gdy ciebie nie ma, szukają innych w pobliżu, a kobieta jest jak Wi-Fi, widzi wszystkie sieci, ale łączy się z tą najmocniejszą.
1: No. To ładne, bardzo ładne. Bardzo tylko sęk w tym, że ja jestem jak modem. Leżę na strychu po ciemku i się kurzę.
0: Wiesz co, a wiesz jak nazywa się gadający modem?
1: Jak?
0: Modem talking.

0: Autopromocja.
1: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
12: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
13: Budujesz, remontujesz, marzysz o nowym tarasie lub elewacji? Już 19 września. Odwiedź dni otwarte Galerii Drewna Pujdukoda w Jasiące koło Rzeszowa. Od godziny 9 czekają na ciebie poczęstunek, pokaz malowania drewna na maszynie CETEK A250 oraz konsultacje z ekspertami. Poznaj nowoczesne technologie, sprawdź jakość drewna i znajdź najlepsze rozwiązania dla swojego domu. Pujdukoda, Jasionka 885, 19 września. Więcej na pujdukoda.pl.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
14: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow!
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na ebilet.pl.
21: I po reklamie.

0: Everlasting, to Armin van Buuren, czyli druga najlepsza rzecz, jaka udała nam Holandia.
1: Ale ty już zacząłeś tak mówić w tym stylu takim szybszym, wiesz?
0: Nie, żartujesz, chyba ja zawsze tak mówiłem.
1: Bardzo szybko się adaptujesz.
0: Ale o co ci chodzi, Michał? Ja zawsze tak mówiłem.
1: Ja będę mówił na kontrze do ciebie. Za chwilę informacje z kraju i ze świata.
0: Nie, newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lost Ark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lost Ark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwałę od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele, 4 i 5 września. Od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie i Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów oraz grupa.

0: tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem. Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
1: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
2: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
1: Po garnitur?
2: Po garnitur.
1: A moja sukienka?
2: Sukienkę też kupimy.
1: A buty?
2: Też znajdziemy.
1: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
2: Oczywiście.
1: A coś do domu?
2: Artykuły domowe też są.
1: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
2: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, a warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
7: Wzmożony ruch w Rzeszowie na Rejtana, kopii stop Piłsudskiego w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno i bus pasy obowiązują do 17.30. Przypominamy, jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia padać nie będzie. Na termometrach średnio 24 stopnie, w nocy od 11 do 12.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: Minęła 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Tak, o zatrzymanych dziś trzech osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na jego konferencji był reporterski Mateusz Gołębiewski.
9: Trzy zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
8: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Wczoraj na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi do 8 lat więzienia. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych prac. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu w rytmie skokowych hitów na czasie, w formie wirtualnej i stacjonarnej, stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i masektomii.
10: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
8: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też Robot Run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
11: SK Rzeszów. Sport.
12: Jał Sergizy już dziś piłkarze Resowi Rzeszów zmierzą się na murawie z Arką Gdynia. To w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. Przypomnijmy, rzeszowianie w poprzedniej rundzie pokonali Wartę Poznań 1-0. Jak zakończy się starcie z Arką, przekonamy się. Mecze rusza dziś o 19.05 na Stadionie Miejskim w Rzeszowie. A już w sobotę o 15.30 na murawę wyjdą zawodnicy Stali Rzeszów. W siódmej kolejce pierwszoligowych zmagań biało-niebiescy powalczą o punkty z Polonią Warszawa. Szczegóły na stronach obu rzeszowskich klubów.
13: Sońca, Sońca. Korościel
14: i Korościel, czyli SK
15: w Radiu SK. SK.
16: I co? I dzisiaj jest środa, dzień dużego rozmiaru. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy mogą świętować i w ogóle wcale wam nie zazdrościmy. Michał Korościel
17: i Marcin Sońta, 2:16. Jak ktoś miał do 16 w robocie, to może już wyjść. Jak ktoś ma do 17, to jeszcze...
16: To może wyjść, ale tak, żeby ich nie widział.
17: Właśnie.
16: Powodzenia.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK, to są hity na czasie SK w Radiu SK, czyli Sońca Korosil. Witamy serdecznie, mamy środę, mamy drugi dzień września, 12 minut po godzinie 16 i padło pytanie, która płeć jest lepsza. Możecie cały czas odpowiadać głosówkami na SK-owym Messengerze, słuchamy.
1: Na to pytanie nie da się odpowiedzieć wprost. To tak samo jakby się zapytać, czy lepsza jest prawa ręka, czy lewa.
2: Prawa, ale łatwe.
0: Prawa jest
2: dlaczego
0: lepsza?
2: Prawa? A którą ręką ja jem? Prawą. Prawa jest lepsza, jem nią.
0: Ja mam dwie lewe.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Proszę Państwa, mamy taką rozkminę z Cinkiem. Czy Sylwia Grzeszczak jest jeszcze żoną Libera?
1: Wydaje mi się, że oni się rozstali, ale na pewno współpracują, czyli spędzają dużo czasu i nie wiadomo, bo kiedyś słyszałem, że wrócili do siebie, ale nie chcę plotkować.
0: No właśnie, nie wiem, wiesz co, bo ja miałem taki żart i nie wiedziałem, czy mogę zastosować go, ale chyba mogę.
1: To powiedz żart, jeżeli będzie śmieszny, jeżeli są małżeństwem, tak?
0: Aha. No. Nie, jeżeli nie są.
1: A, dobra.
0: Jeżeli nie są. Jeżeli nie są, to można powiedzieć, że Liber nie jest już jej mezem. Rozumiesz?
1: A mezo Liber.
0: No właśnie. Okay. Śmieszne czy nie? No umiarkowanie, nie? Kurczę, umiarkowanie, niepotrzebnie to mówiłem. No nic, zmień temat.
1: Nagraj to jeszcze raz. To jest ASK w Radiu SK, zostańcie z nami.
2: Sońta i Koroście.
3: Czyli SK
2: w Radiu SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
11: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka wszystkie produkty paczkowane Kraina Wędlin Select. Drugi tańszy produkt 50% taniej oraz wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2+1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
15: Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
16: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
15: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
16: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
15: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
17: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
18: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: To będzie ostatnia reklama.
19: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
20: I po reklamie
21: SK.

0: Ariana Grande w Radio SK. Piosenka nazywa się One Last Time, czyli po raz ostatni, i nieprzypadkowo tę piosenkę zagraliśmy akurat teraz, bo ona śpiewała o ostatnim razie, a my o pierwszym razie będziemy mówić, prawda?
1: Znaczy być może pierwszym i ostatnim, prawda? Natomiast
0: bardzo tak, możliwe, no.
1: To jest nasz pierwszy raz w Radio SK. Wczoraj był pierwszy dzień, teraz mamy pierwszy tydzień chcemy zapytać was o wasze pierwsze razy.
0: Ale spokojnie, bo to nie jest, bo zabrzmiało to tak, jakbyś chciał pytać o sprawy intymne. To niekoniecznie o to nam chodzi, prawda?
1: To dobrze, że to mówisz, bo my chcemy zapłacić za ten pierwszy raz. Także
0: no właśnie.
1: Także zapraszamy was serdecznie na SK.pl. Możecie wygrać kasę na wasz pierwszy raz. Zgłoś się do zabawy, na pewno chciałbyś zrobić po raz pierwszy. I przekonaj
0: jest
1: nas.
0: Przygotowane jest
1: bardzo
0: dużo.
1: Wszystko, co miałem. Wszystko, co miałem w portfelu.
0: To wcale nie tak dużo.
1: Znaczy, nie szalejcie.
0: Nie. No mamy trochę pieniędzy na wasze pierwsze raz. Na przykład,
1: mamy.
0: Trzeba dać jakiś taki przykład. Na przykład, nigdy nie wiem, nie jechałem rowerem. I mówisz, że chciałbym pierwszy raz przejechać rowerem.
1: I wtedy to może... ja podjeżdżam, wsadzam na ramę i jedziemy.
0: Nie, możemy na przykład kupić rower. Ja uważam, że możemy na przykład komuś kupić rower.
1: Raczej tak, używany.
0: Bez przerzutek, używany, ale możemy.
1: Bity.
0: SKPL.
1: Wypalone na zewnątrz.
0: Zgłaszajcie swoje zgłoszenia.

0: David Guetta w Radiu SK. Ludzie mówią, dlaczego ta audycja nazywa się SK w Radiu SK? No bo Sońta i Korościel. SK w Radiu SK. No nic, kochani.
1: Kiedyś się pomylę i powiem MM w Radiu SK.
0: Że Marcin, no, Marcin, no. Strasznie głupie, no nic.
2: No tak jak ja!
0: Rozmawiamy dzisiaj o tym, która płeć jest fajniejsza i w tej sprawie nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze.
3: Odnośnie psi to bym powiedział pci, jak to się mówi. Nie wiem nawet.
1: Pci się nie mówi, pci się zmienia.
4: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
8: I po reklamie.

0: Deli Supreme, MJ Deli, hity na czasie w Radiu SK, SK w Radiu SK, Sanita Krościel, hej.
1: Ja w ogóle nie zrozumiałem, co on zaśpiewał. Endarta, coś tam, to jest po polsku, nie?
0: W szoku jestem, nie? To jest polski. To jest mocno słuchać. Powinni dawać napisy do tego.
1: Będą dawać niedługo. Idziemy w tym kierunku, proszę Państwa, to jest nowoczesne radio. Za chwilę newsy w Radiu SK.

0: Reklama. Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Uwaga, Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
3: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
6: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: To jest coś dobrego.
1: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
0: Do tego kiełbasy i wędliny.
1: Naturalnie, domowo, ale i
0: szybko. Taurus. Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
1: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
2: SK Cinema. Filmy, seriale, zwiastuny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
9: Busy obowiązują w Rzeszowie do godziny 17.30. Przypominamy, teraz postoicie na dojeździe do Ronda Pobitno i na dojeździe do Ronda Kuronia, tłoczno też na Piłsudskiego i Rejtana. Jeśli chodzi o prognozy, do końca dnia padać nie będzie. W nocy od 11 do 12 stopni, jutro 23.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
10: Minęła 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent.
11: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
10: Mówił Donald Tusk. Głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta zaplanowano na piątek. Dzisiaj zatrzymano w sprawie zonda krypto 3 kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzewany w sprawie brutalnego pobicia mężczyzny na osiedlu willowym w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury.
12: Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę.
10: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. Ruszyły bony turystyczne we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o 10. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek?
13: Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
14: Jedno z lepszych, jakie może być. Zdecydowanie.
15: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
10: Mówili nam turyści. Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który bierze udział w programie.
1: SK Rzeszów. News.
9: Jał Serkis. Do Polski wróciło dziś kolejnych 2 poszkodowanych w wypadku podkarpackiego autokaru na Węgrzech. Trafili do szpitali w Warszawie, gdzie będą kontynuowali leczenie. Na Węgrzech w szpitalu pozostaje jeszcze jedna osoba. Wojewoda przypomina, że cały czas dostępna jest pomoc psychologiczna dla poszkodowanych i ich rodziny. GDDKiA szuka firmy, która dokończy budowę z 19 między węzłami do Maracji Krosno. A jutro na Podkarpaciu rusza jesienna akcja szczepienia lisów. Preparaty będą zrzucane z samolotów i wykładane ręcznie w pobliżu domów.
1: Sońta i Koroście.
16: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
17: Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już 2 minuty po godzinie 17, gdzie trzeba już iść do domu. Jeszcze tylko czwartek, piątek i będzie weekendu nieczynek, wiesz?
18: Kto jeszcze nie poszedł, ten zostanie pracownikiem miesiąca. To trochę wstyd, prawda? Że nie ma co kombinować. Zapraszamy na zewnątrz, a my gramy Alan Walker i Faded.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz. To jest chyba najdłuższy pierwszy raz w historii pierwszych razów, bo będzie trwał,
1: no?
0: Myślę, kilka dni. Ta chwila może trwać wiecznie, jak się okazuje. No i też pytamy was o wasze pierwsze razy i w tej sprawie również nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze.
2: SK, jeśli chodzi o mój pierwszy raz, to bym z miłą chęcią przyjęła i przyjechała się elektrycznym motorem do swojej pracy. A przy tym bym mogła jeszcze, myślę, że przy obecnych cenach benzyny sporo zaoszczędzić, więc spełnijcie to mój pierwszy raz, żebym mogła sobie elektryczny motor.
1: Proszę pani, pozdrawiamy. Proszę pani, pani zgłoszenie oczywiście będzie rozpatrywane przez zupełnie niezależną komisję złożoną z Cinka i jego żony.
0: Tak, która już stwierdziła, że taniej mimo wszystko nawet przy tych cenach benzyny będzie zatankować.
1: Tak, chyba tak, ale wiesz co chcę ci jeszcze powiedzieć, że właściciele motocykli spalinowych, oni trochę gardzą tymi, wiem, bo znam paru takich, gardzą tymi elektrycznymi. Oni uważają, że to jest podmotor. Mhm. Tam są takie konflikty już, tam nie dochodzi jeszcze do rękoczynów, ale oni nimi po prostu gardzą. Ja nie mam żadnego motocykla, bo się boję, ale to tak tylko zaznaczam. Resztę zgłoszeń, proszę państwa, proszę kierować na sk.pl. Ta droga dotrze do Cinka i jego żony troszkę szybciej.

0: Ring my bell w Radiu SK. Jak to tłumaczyć dokładnie, Cinek?
1: Zadzwoń mnie po dzwonku.
0: Zadzwoń mnie po dzwonku w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest nasz pierwszy tydzień w tym radiu i Wy też opowiadacie nam o swoich pierwszych razach. Robicie to za pomocą Messengera SK i nagrywacie swoje głosówki.
2: Hej SK, mój pierwszy raz skończył się 3 punktami i 200 zł na minusie. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Tym bardziej, że mój pierwszy raz też skończył się 3 punktami, ale na 10.
3: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
6: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Zapraszamy do nowego oddziału UniCredit w Rzeszowie przy ulicy Podwisłocze 29. Teraz w jednym miejscu możesz mieć oszczędności bez limitu, dostęp do światowych inwestycji, topowe kursy walut, super szybkie kredyty, prowadzenie konta za darmo, bez warunków. Sprawdź, co mamy dla Ciebie i Twojej firmy. UniCredit. Wreszcie inny bank. Materiał informacyjny UniCredit S.A. Spółka akcyjna, oddział w Polsce.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK, konkretnie Training Season, czyli Dua Lipa, i to jest bardzo niebezpieczna artystka, jeżeli chodzi o zapowiadanie piosenek w radiu, bo tutaj masz jedna literówka w imieniu Dua, druga literówka w imieniu Lipa
1: i wszystko możesz
0: szukać sobie pracy od jutra, prawda?
2: Tak, proszę Państwa, audycja nazywa się SK w Radiu SK, bo my się nazywamy Sońta i Korościel, ale za chwilę będzie piosenka artystki, która nazywa się Sienna Spyro, przypominam, Sienna Spyro, i nawet nie chcemy myśleć, jak nazywałaby się jej audycja w Radiu SK.
0: Oby hity na czasie.

0: Love is the answer w Radiu SK, czyli tłumaczymy ten tytuł tak, miłość jest odpowiedzią, ale się nie do końca zgadzam, bo czasami miłość jest odpowiedzią, ale to tak naprawdę zależy, jakie jest pytanie, no nie na każde pytanie miłość jest odpowiedzią, mówmy się, nie?
1: No nie, wiesz co, nie wiem, jakie może, nie wiem, może ile to jest 7 razy 8.
0: No głupie wtedy odpowiedź miłość, nie?
1: Ale na przykład, z kolei miłość jest odpowiedzią na wszystko.
0: No nie, na przykład pierwiastek, na przykład jaki symbol ma złoto?
1: Miłość.
0: Bez sensu, nie bez sensu. Fajny ten Morandi, ale tekstu nie przemyślał.
2: Sońca i Koroście. Czyli SK. SK. W Radiu SK. SK. Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
6: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
5: Po garnitur?
6: Po garnitur.
5: A moja sukienka?
6: Sukienkę też kupimy.
5: A buty?
6: Też znajdziemy.
5: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
6: Oczywiście.
5: A coś do domu?
6: Artykuły domowe też są.
5: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
6: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej.
7: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chunk, Azja Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
9: Budujesz, remontujesz, marzysz o nowym tarasie lub elewacji? Już 19 września odwiedź dni otwarte Galerii Drewna Pujdukoda w Jasiące koło Rzeszowa. Od godziny 9 czekają na Ciebie poczęstunek, pokaz malowania drewna na maszynie CETEK A250 oraz konsultacje z ekspertami. Poznaj nowoczesne technologie, sprawdź jakość drewna i znajdź najlepsze rozwiązania dla swojego domu. Pujdukoda, Jasionka 885, 19 września. Więcej na pujdukoda.pl.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D. Do zobaczenia.
11: Kiedyś królowie żyli w pałacach. Dziś wybraliby Royal Garden. Szukasz mieszkania w Rzeszowie? Poznaj Royal Garden przy ulicy Technologicznej. To osiedle bez kompromisów, z prywatnym parkiem, własną siłownią, myjnią i klubem mieszkańca. Wybierz idealne mieszkanie od 26 do 75 metrów i ciesz się przestrzenią, którą pokochasz. Royal Garden. Zamieszkaj po królewsku. Zadzwoń 607 030 030 albo wejdź na royal-garden.pl.
12: Uwaga Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: No, i to jest...
16: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
17: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
18: Ducha to ja niedługo wyzionę.
17: Nie przesadzaj, Rysiu. W
3: gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
13: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
19: I po reklamie.

0: miałbym swoją nazwę, to by były łzy w Radiu
1: SK. Fajne,
0: też
1: fajne.
0: Tak smutno trochę.
2: To ale być nie, łzy radości.
1: Łzy szczęścia. Słuchaj, Łukaszu, co powiesz, żebyśmy słuchali dzisiaj imprezki? Zachęć nas jakoś, bo my wsiadamy do samochodu, włączamy radioodbiorniki i włączymy albo nie włączymy. Zależy, co powiesz.
0: Hity na czasie, po prostu odpoczywamy po całej środzie. To jest, myślę, że najważniejszy argument, a najlepiej to jak będziecie jednak w ciszy jechać, żeby mnie nie stresować trochę.
2: No to włączymy. Powodzenia.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
8: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
7: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
8: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
7: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
9: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
10: No, i to jest...
11: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
12: Gdzie polski folk spotyka się z gorącym Kaukazem? W Boguchwale. Chcesz doświadczyć artystycznych euforii? Odwiedź Boguchwały od 3 do 5 września na Festiwal Działań Oddolnych i Transkaukazji w Miejskim Centrum Kultury. To 3 dni muzyki bez granic. 3 września od godziny 19 pieśni sakralne w Starym Kościele. 4 i 5 września od godziny 20 wieczory koncertowe na scenie MCK. Zagrają m.in. Tamada i Szewenburewi z Gruzji. Ola Bilińska, Samopołudnie, Psiokrew. Zapraszamy do Boguchwały. Wydarzenie dofinansowane w ramach programu Synergie Narodowego Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
18: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
24: Temperatura spada i w nocy na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśle zobaczymy od 11 do 12 stopni. Jutro około 23, niewykluczone przelotne opady, a miejscami burze. Uważajcie, teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego, Kopisto i Powstańców w Warszawie.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: Zbliża się 18, to

0: Teraz na SK News Jakub Krzyżak. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał kierowca, który spowodował tragiczny wypadek na A1 pod Częstochową. Mężczyzna przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Jutro sąd zdecyduje w sprawie aresztu. Gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe jednak otrzymają uprawnienia do wprowadzania zakazów najmu krótkoterminowego. Rząd wprowadza autopoprawkę do projektu ustawy w tej sprawie. Przepisy mają wejść w życie za 2 lata. O szczegółach przeczytacie na sk.pl.
1: SK Sport News.
0: Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Oba zespoły spotkają się w 1/4 finału. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
1: SK Rzeszów News.
2: Jałuzerki z gminy Bukowsko wciąż zmaga się z brakiem wody. To przez długotrwałą suszę i wyschnięcie rzek, które zapewniały wodę. Ta dla mieszkańców 4 miejscowości z terenu gminy jest jedynie dostępna od godziny 17 do 19. Dostępny jest jednak beczkowóz. Ten stoi koło szkoły w Nowotańcu, a gmina apeluje o szczególną troskę wobec osób starszych i samotnych. Krośnieński Ratusze czeka na ewentualne odwołania. Chodzi o budżet obywatelski. Dopuszczono na razie 91 projektów. Szczegóły na krosno.pl.
3: Nie no, słuchajcie, dobrze jest. Jak pokazuje moje liczydło, jeśli dobrze liczę, to słuchajcie, już mniej niż połowa tego tygodnia nam została. Więc teraz z górki turlamy się w kierunku weekendu. A ja mam oczywiście najlepsze hity na czasie na wieczór. 2 po 18, Łukasz Zduńczyk, cześć. Słuchajcie, Sońta i Korościel wsiedli już do samochodów i oni dają głośniej. Wy zróbcie to samo. Justin Bieber, Nicki Minaj już teraz.

I od razu wraca energia do życia na wieczór. David Guetta i Sia w Radiu SK to są wieczorne hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Uczniowie po raz pierwszy dzisiaj siedzieli w ławkach, rozwiązywali różne zadania. Pewnie zeszyty głównie podpisywali, ale ja mam w związku z tym pytanie do was. Co macie dzisiaj zadane na wieczór? I to jest pytanie wcale nie tylko do uczniów, ale do wszystkich. Jaką macie dzisiaj zadaną pracę domową na ten wieczór? I wcale nie chodzi o rozwiązywanie zadań w książce, chodzi o inne prace domowe albo i niedomowe. Co macie dzisiaj zadane? Nagrywajcie w tej sprawie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja w tym czasie nowość zagram od Temper City, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Oj, właśnie tego nam trzeba na wieczór. Można już zwolnić, odstresować się po całej środzie. Gipsy Kukon w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A ja was dzisiaj pytam, co macie zadane na wieczór, tak z okazji pierwszego dnia szkoły. No i Monika daje znać na Messengerze Eski, że ona dzisiaj wieczorem się będzie pakować, bo w tym tygodniu ma weselicho siostry, wyjeżdża już jutro i zostaje do niedzieli, czyli w sumie czterodniowy wyjazd jej się szykuje. A, czyli jak na 4 dni, to jak znamy życie, pewnie i tak pół szafy będzie musiała wpakować, różne sukienki na różną pogodę i wszystkie kosmetyki, które stoją na półce w łazience. No i wiadomo, skoro to jest wyjazd na 4 dni, to musi spakować, no tak myślę, że z 10 par majtek i skarpetek. Tak na wszelki wypadek. A wy, co macie dzisiaj zadane na wieczór? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
1: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
2: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
1: Do tego kiełbasy i wędliny.
2: Naturalnie, domowo, ale i...
1: szybko.
2: Taurus.
1: Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
2: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
3: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
4: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
5: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Szukasz sprawdzonego miejsca, gdzie kupisz broń, amunicję i wyposażenie taktyczne? Carpathia Arms to koncesjonowany sklep dla strzelców, kolekcjonerów i funkcjonariuszy służb mundurowych z całego Podkarpacia. Szeroki wybór broni palnej, amunicji oraz profesjonalnego sprzętu taktycznego. Wszystko w jednym miejscu z fachową obsługą. Carpathia Arms, Rzeszów, ulica Olbrachta 12. Pełna oferta na carpathiaarms.pl. Na zakup broni i amunicji wymagane jest stosowne pozwolenie.
7: Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga, Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
3: I po reklamie.

0: przy tym numerze można wrzucać wsteczny i cofać w kierunku kanapy w salonie. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Co dzisiaj zadane na wieczór, o to was pytam. No i Ania nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Moja praca domowa na dzisiaj to pranie, trochę sprzątania, no i pieczenie ciast na piątek do pracy. W końcu mam urodziny.
0: A, czyli już wiemy, jakim człowiekiem jest Ania, bo społeczeństwo dzieli się na dwa typy osób. Na tych, którzy chętnie się chwalą urodzinami i chętnie przynoszą na przykład jakieś słodkości do pracy z okazji urodzin, ale są też tacy, ja się przyznam, że ja jestem w tej drugiej grupie, którzy specjalnie datę urodzin na Facebooku ukrywają, żeby tylko nie trzeba robić ciasta. Wy też dajcie znać, co zadane na wieczór, nagrywajcie głosówkę na Messengerze Eski.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Night Club. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Night Club.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D. Do zobaczenia.
10: Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
11: No i to jest...
12: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.

0: przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy, bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory, profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów we Wstrzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
1: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
2: Zjadłbyś coś? W lodówce jest coś dobrego.
3: Taurus z Pilsna. Tradycyjne dania gotowe, wyśmienite gołąbki, pizza, pierogi czy krokiety.
2: Do tego kiełbasy i wędliny.
3: Naturalnie, domowo, ale i
2: szybko. Taurus. Podkarpacki smak, który robi dobrą robotę.
3: Pytaj o Taurusa w swoich sklepach spożywczych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: I po reklamie.

Dla kolegów z pracy i ja się wam muszę pochwalić, jakich my tutaj w Radiu SK mamy dobrych nowych kolegów. Nasz nowy popołudniowy duet SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Słuchajcie, sernik mi zostawili i to naprawdę pyszny sernik, więc ja wam polecam tych chłopaków i jeżeli jeszcze ich nie znacie, polecam słuchać SK w Radiu SK codziennie po godzinie 15 i polecam też zaglądać na Instagrama eskowego. Ja wiem, że i tak wieczorem będziecie scrollować smartfona przed spaniem, to polecam zajrzeć na profil Eski, bo tam Sońta i Korościel grają w Państwa Miasta i tam są słowa na E, których ja teraz nie chcę wypowiedzieć, bo jest za wcześnie, także polecam zajrzeć. A ja wam za chwilę gram dalej hit na czasie, będzie m.in. Wletka.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
4: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
3: Ducha to ja niedługo wyzionę.
4: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
5: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
6: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Uwaga Rzeszów! Cyrk na wodzie. Od 11 do 20 września plac przy Alei Witosa Wyspiańskiego. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
2: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
3: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: Najnowsze newsy zawsze na sk.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: I po reklamie.
8: Rzeszów na czasie.
9: Jałuserki ze 3 dni kultury, muzyki i wspólnej zabawy czekać na was będą już wkrótce w Łańcudzie. Tam odbędzie się pierwsza edycja Łańcudaliów, autorskiego 3-dniowego święta kultury organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Łańcudzie. W programie m.in. wielki turniej wiedza o Łańcudzie, kino plenerowe, koncert i potańcówka. Festiwal rusza 11 września. Szczegóły sprawdźcie na stronie MDK-u. A już 4 października ruszają para lekkoatletyczne Mistrzostwa Rzeszowa. Wśród konkurencji m.in. skok w dal, biegi czy pchnięcie kulą. Rywalizacja odbędzie się w Uniwersyteckim Centrum Lekkoatletycznym przy ulicy Cichej. Szczegóły na stronie rzeszowskiego Rossiru.

0: niespodzianka dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar oto odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących kariery i życia prywatnego. No i zdradził na przykład, jak sobie dorabiał w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. Artysta podzielił się też z nami swoimi prywatnymi zdjęciami zza kulis koncertów. To wszystko czeka na was w SK Story, a już za kilka minut na antenie Radia SK pojawi się nowy hicior Oskara Cymsa, czyli Bez końca. A już niebawem będą kolejne nowości.
1: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie. Ja cały czas nad nim pracuję. Jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu. To jest mój najnowszy singiel Bez końca.
0: A na ten singiel musicie wyczekać dosłownie kilka minut. Na pewno po 19 go zagram. A więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story na sk.pl.
2: Impreska.
0: U nas za chwilę będą też historie z dreszczykiem. Chwalicie się na sk.pl, co wam przyspiesza oddech. Może to zdanie, kochanie, musimy porozmawiać. Zgłaszajcie się na sk.pl. Mamy bilety do kina i 300 kieszonkowego. 2 minuty po 19. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, ale nam się klimacik zrobił. Dobry na historię z dreszczykiem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Codziennie w tym tygodniu w Imprezce zbieramy wasze historie, które powodują dreszcz. I razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Napisałaś na SK.pl, że twój horror przeżywasz codziennie. Ty masz codziennie kupiony bilet na ten horror i on się zaczyna tak około 20, gdy robi się ciemno, gdy się zaczyna robić zimno. To opowiadaj, co się wtedy dzieje.
2: No, wtedy pada najważniejsze pytanie, które właśnie budzi we mnie grozę. No. Mamo, pani potrzebuje na jutro i wtedy się zaczyna. Czy to są kaszczany, czy jakiś papier, czy kolorowe liście.
0: No. Bibuła. Najgorzej tak jak rzeżucha wyhodowana.
2: Tak jest.
0: Trzeba po znajomych dzwonić.
2: Wtedy mama ubiera latarkę, gorzej jak jeszcze pada, to parasolka i tak, szukać kasztanów.
0: Tak, albo liści do takiego atlasu, to było najgorsze.
2: Tak jest.
0: To słuchaj, to ja myślę, że już żaden horror nie będzie w stanie spowodować dreszczy na twojej skórze, chociaż możemy spróbować, bo właśnie teraz zgarniasz podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 wykieszonkowego.
2: Wow, super, ale akurat planowałam iść na premierę.
0: Kurczę, widzisz, jak się idealnie składa. Warto się do Eski odzywać. No właśnie, jeżeli tak wy jest. Też chcecie iść, to też się zgłaszajcie na SK.pl. To w takim razie wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym dla ciebie, Agnieszko, życzę. Trzymaj się.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.

0: Radiem SK cały czas możecie się poczuć jak na wakacjach. To bracia Fastboy, którzy stworzyli ten numer z myślą właśnie o wakacyjnych wieczorach i w teledysku jeżdżą na rowerach. Bardzo przyjemnie, także można powspominać. Ale, że jesień się zbliża, to mam teraz coś dla grzybiarzy, dla tych, co lubią godzinami po lesie pochodzić w poszukiwaniu tych wyjątkowych okazów. Naukowcy wyliczyli, po ilu dniach od opadów deszczu rosną konkretne grzyby. No i okazuje się, że tak, na maślaki musimy czekać od 1 do 3 dni, podgrzybki rosną od 4 do 6, a najdłużej to trzeba czekać na borowiki szlachetne, od 6 do 10 dni. Znaczy, słuchajcie, moim zdaniem to najlepiej poczekać, aż babcia albo teściowa te grzybki zamarynuje i nam odda jakiś słoik w prezencie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca 20 startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń, napisz, przyjdź. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ulica Podwisłocze 48. Odważ się. Nabór już wkrótce. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: No, i to jest...
14: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
15: Mamusiu, a czy kot w butach miał również buciki ze sklepu Bucik?
16: Na pewno. W końcu to ogromny wybór obuwia dla dzieci najlepszych polskich producentów. Wygodnych bucików do szkoły i przedszkola, modnych pantofelków i modnych tenisówek. A dlaczego pytasz?
15: Tak po prostu.
16: Bucik. Na każdą okazję, dla każdego dziecka.
15: Zapraszamy.
16: Sklep Bucik w Full Markecie. Rzeszów, stoisko 32 na parterze. www.texhurt.pl.
17: Przyszłe pary młode. Ten weekend będzie naprawdę wyjątkowy. Bo to weekend obrączek w salonach Rubicello. Wybierzcie symbole waszej miłości i rozpocznijcie wspólne na zawsze. Wyjątkowe kolekcje i niepowtarzalne wzory. Profesjonalne doradztwo i pomoc w wyborze obrączek. Weekend obrączek w Rubicello to aż 15% rabatu na wszystkie modele. Rubicello zaprasza do swoich salonów w Strzyżowie, Kolbuszowej, Brzostku, Zakliczynie, Robczycach, Pilśnie i Tuchowie.
18: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17:00. Zapraszamy. Bilety dostępne na ebilet.pl.
2: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat. To są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na Ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
3: To będzie ostatnia reklama.
19: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
3: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
19: Ducha to ja niedługo wyzionę.
3: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
20: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
21: I po reklamie.

wakacje i przetrwało do dzisiaj i ciągle jest na czasie, ciągle dobrze brzmi, zwłaszcza wieczorem. Calvin Harris i Clementine Douglas. To jest Radio SK, to wieczorne hity na czasie. No a dzisiaj można powiedzieć, słuchajcie, święto narodowe. Jedna z najpopularniejszych polskich artystek świętuje dzisiaj urodziny, tak jest. Sanach skończyła 29 lat, także życzymy jej wszystkiego najlepszego, kolejnych hiciorów, wyprzedanych stadionów. Co Sanach na to? Chyba miło jej się zrobiło, słuchajcie. A już w najbliższy piątek Sanach zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie. Ale jak mawia klasyk, mamy Sanach w domu. I to za darmo. W Radiu SK. Już teraz.

Andrea Bocelli, David Guetta. To są wieczorne hity na czasie w Radiu SK. Basia pisze na Messengerze Radia SK, że po raz pierwszy w tym sezonie wraca z córką z zajęć tanecznych. Także słuchajcie, to się zaczęło. Zaczął się sezon na siedzenie w samochodzie i czekanie na dzieci, aż one skończą te dodatkowe poszkolne zajęcia. No to słuchajcie, to wy też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Jakie jeszcze zadania na dzisiaj wam zostały? Jestem bardzo ciekaw, co jeszcze dzisiaj macie do zrobienia. Ja w tym czasie wam dobrze zagram. Nagrywajcie się. Czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK. Po godzinie 20 m.in. Sylwia Grzeszczak zrobi Och i Ach.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, marzysz o nowym tarasie lub elewacji? Już 19 września odwiedź dni otwarte Galerii Drewna Puj Dukoda w Jasionce koło Rzeszowa. Od godziny 9 czekają na Ciebie poczęstunek, pokaz malowania drewna na maszynie CETEK A250 oraz konsultacje z ekspertami. Poznaj nowoczesne technologie, sprawdź jakość drewna i znajdź najlepsze rozwiązania dla swojego domu. Puj Dukoda, Jasionka 885. 19 września. Więcej na pujdukoda.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Mieszkasz na Podkarpaciu, jesteś osobą bezrobotną i masz mniej niż 30 lat. Chcesz zostać szefem własnej firmy? Odważysz się? Na dobry start twojego biznesu mamy dla ciebie dotację. Sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. To około 50 tysięcy złotych. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń

Energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velomałopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. Gdzie

0: Wybierz swoje nowe mieszkanie na osiedlu Wieniawskiego od dewelopera Upclan.
1: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie: Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę: 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
2: No, i to jest...
3: Andrzej jest po prostu pod ogromnym wrażeniem produktu. Ascent. Nowa chemia budowlana, polski producent. Sprawdź na ascent.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jest tylko jedno miejsce dla prawdziwego bossa. Boss Exclusive Nightclub. Organizator wieczorów kawalerskich. Rzeszów, Rynek 17. Boss Exclusive Nightclub.
9: I po reklamie.
10: Rzeszów na czasie.
11: Michał Userkis, Teatr Maska wraca po wakacyjnej przerwie i tak jako pierwszy w repertuarze pojawi się spektakl pod tytułem Brzydkie Kaczątko. Później na scenie zobaczycie Alicję w Krainie Czarów i Calineczkę. A o tym ostatnim spektaklu Przemysław Jaszczak, dyrektor artystyczny Teatru Maska.
12: Jest to historia dziewczynki, malutkiej dziewczynki, która zrodziła się z nasionka, żyła ze swoją mamą, aż któregoś dnia została porwana przez ropuchę i wyruszyła w wielką podróż.
11: Szczegóły na stronie Teatru Maska. 12 września macie kolejne spotkanie Rzeszowskiej Akademii Komiksu. To wszystko w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Wejdziecie za darmo.
13: Muzyką się żyje.
14: Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała limitowaną kolekcję singli Akysz Tom Pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze: Tomalinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z tych kawałków otrzymał swój własny winyl i pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. No i na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. No a teraz Daria Zawiałow jest na urlopie. I to takim długim urlopie. Rzadko pojawia się na scenie i nie wydaje nowych numerów. Prawdopodobnie pracuje nad nowymi. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A już jutro do Radia SK przychodzą ważni goście. Wpadną do nas zwycięzcy bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu. Po wielkim sukcesie z hitu Stygnie Lato, Kuba i Kuba wydają nowy numer. I już jutro po godzinie 15 zagrają go premierowo na antenie Radia SK u Sointy i Korościela w programie SK w Radiu SK. To nasz nowy popołudniowy duet.
15: Imprezka!
16: Imprezka!
14: A jak te wasze wieczorne imprezki wyglądają? Adam daje znać na Messengerze, że on właśnie jedzie na szybkie wieczorne zakupy z żoną. Adam, jeśli nie chcesz spędzić całego wieczoru na tych zakupach, to powiedz takie klasyczne: dobra, słuchaj, to ty już leź do sklepu, a ja posiedzę w samochodzie i poszukam miejsca. A co wam jeszcze do zrobienia zostało na dzisiejszy wieczór? Śmiało dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj jeszcze zostało do zrobienia? Ja mam do zagrania sporo hitów, a nader już teraz. Czuć wakacje.

0: A my w Radiu SK nigdy nie stoimy w miejscu. My zawsze dokładamy wam najlepsze nowości na wieczór.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ania daje znać, że słucha teraz Eski biegając na bieżni, na siłowni. No to słuchajcie, mam dobry numer na wieczorny trening, bo są takie momenty bardziej energiczne, ale będzie też można chwilę zwolnić i odpocząć. Numer dobry na rozluźnienie wieczorne. Nowość od Ebena, to producent z Finlandii, który zasłynął m.in. tym hitem. Teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Easy Bizu i wyszedł naprawdę rozluźniający hicior All of My Love już teraz w Radiu SK.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure w Radio SK. Razem dodajemy sobie energii i ogarniamy ostatnie środowe sprawy. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie. Co jeszcze do zrobienia zostało? I teraz wszyscy podziwiamy Justynę za jej dyscyplinę.
1: SK, Eskowicze, miłego wieczoru wam wszystkim życzę. Ja właśnie po szybkich zakupach, po zakończeniu prac malowniczych na balkonie i teraz lecę na trening. Chociaż nie mam już sił, ale dam radę.
0: Wow. Podobno w środę po 20 na siłowni jest taki przystojny chłopak.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
4: Chyba będą potrzebne supermoce.
5: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
6: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie.
7: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
2: Autopromocja.
8: Reklama.
9: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 50D. Do zobaczenia.
10: Oryginalne azjatyckie smaki przyziądzone przez tajskich mistrzów kuchni. Tom Yum, Pad Thai, Pot Krep Pa, Orange Chicken, Chang, Asia Express. Zapraszamy, Rynek Rzeszów 17.
11: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
12: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
13: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
14: Marzy ci się Rzym, słoneczna Malta, a może weekend w jednej z europejskich stolic? Z Travel Week świat jest bliżej niż myślisz. Podróżuj autokarem lub samolotem z wygodnym wyjazdem z Rzeszowa. Jedziesz sam? Zapisz się indywidualnie. Masz swoją grupę? Zorganizujemy wyjazd specjalnie dla was. Wycieczki dla szkół, firm i grup zorganizowanych. Sprawdź, dokąd jedziemy na www.travel-week.pl. Travel Week Armii Krajowej 80/211A w Rzeszowie.
15: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
16: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
15: Ducha to ja niedługo wyzionę.
16: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
17: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.

Dajemy sił tym wszystkim, którzy dzisiaj prędko nie zasną, bo właśnie zaczynają nocną zmianę. Nie jesteście sami. Po pierwsze, SK cały czas gra wam hit na czasie, a po drugie, Hubert Hurkacz, nasz tenisista, też jest teraz na wieczornej zmianie. On właśnie walczy w drugiej rundzie US Open, no i słuchajcie, są emocje, to jest bardzo zacięty pojedynek. Pierwszego seta wygrał Amerykanin Ben Shelton, ale dosłownie przed chwilą Hubert Hurkacz wyrównał i jest teraz 1-1. Gra zaczyna się na nowo, a mecz trwa już 1,5 godziny. Także trzymamy kciuki, a w Radiu SK cały czas najlepsza playlista na dobry wieczór. Za 18 minut 21. Miley Cyrus już teraz.

Ktobi Romeo w Radiu SK, to jest najlepsza playlista na wieczór. Z nami nie ma ziewania. Za 5 minut będzie godzina 21. No i słuchajcie, zaczęło się podsumowanie wakacji 2026. Właśnie sprawdzam najpopularniejsze polskie kierunki turystyczne. Jeśli chodzi o góry, to jest zaskoczenie. Słuchajcie, ja myślałem, że Zakopane jest numerem 1. Nie. Numerem 1 w górach była Szklarska Poręba, a na miejscu drugim Szczyrk. Jeśli chodzi o polskie morze, na szczycie Kołobrzeg, potem Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo. No to słuchajcie, wakacje zakończone. Teraz odliczamy czas do ferii, ale jeszcze do zimy daleko. Pogoda ma być wakacyjna. Słuchajcie, w piątek na południu kraju nawet 26 stopni, a w przyszłym tygodniu, we wtorek, nawet 28 miejscami.

0: ekstra 300 zł, masz pojazd nadający się do złomowania, odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja, dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: No, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
8: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
9: I po reklamie.
10: Rzeszów na czasie.
11: Michał Userki, rok szkolny rozpoczęty, ale w kinie Zorza czuć jeszcze letni klimat. W weekend czekać na Was będzie kino letnie i tak na wielkim ekranie pod chmurką obejrzycie filmy pod tytułem Rodzina do wynajęcia. Japońsko-amerykański komediodramat opowiada historię aktora mieszkającego w Tokio. Filmy będziecie mogli oglądać przez cały weekend tuż po zachodzie słońca w ogródku kina Zorza. Szczegóły macie na oficjalnej stronie rzeszowskiej Zorzy. Przed nami kolejne pięściarskie emocje. W piątek zawodnicy klubu bokserskiego Bisłok Rzeszów zmierzą się na własnym ringu z ekipą z Nowego Sącza. Pojedynek startuje o godzinie 20.30 w hali sportowej Rosir przy ulicy Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie.

0: Śląska.
1: SK Rzeszów News.
2: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
2: W drugiej części rozmowy o schronisku Kundelek skupiamy się na tym, co każdy z nas może zrobić, by skuteczniej chronić zwierzęta i ograniczać problem ich bezdomności. Porozmawiamy o sterylizacji i kastracji, czypowaniu oraz o tym, jak reagować, gdy widzimy błąkające się lub krzywdzone zwierzę. Nie zabraknie również ważnego tematu ekopatrolu, specjalnej służby, która mogłaby sprawniej reagować na zgłoszenia dotyczące zwierząt. Powiemy też, jak dbać o psy i koty podczas upałów oraz zimy i dlaczego tak ważna jest edukacja oraz zmiana podejścia do odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami.
3: Anna Skorupska-Stanek.
4: I dzień dobry, Urszula Rusza.
2: Czas, żeby przejść do tematu, który pojawił się już na samym początku, czyli do odpowiedzialnej opieki i walki z bezdomnością, bo jak wiemy, ta bezdomność wśród zwierząt w Rzeszowie jest. Czy jest coś, co może zrobić każdy z nas, żeby ją ograniczyć, aby ograniczyć problem z bezdomnością zwierząt?
3: Każdy z nas, jeżeli ma zwierzę, to powinien myśleć o tej sterylizacji i kastracji, bo my nie chcemy kolejnych zwierząt powoływać tutaj na świat, bo wiemy, ile tych zwierząt jest. Także to powinna być taka odpowiedzialność tego opiekuna. Trafiają do nas też zwierzęta, które zostały porzucone właśnie z tego powodu, że za chwileczkę będą małe, czy już są małe, kotki czy pieski. Także serdecznie namawiamy i apelujemy, że tak naprawdę kastracja i sterylizacja to nie jest jakieś zło konieczne. To jest wręcz taki zabieg, który często przedłuża życie zwierzętom, bo później one nie mają chorób związanych z układem rozrodczym i zalecamy właśnie, żeby to było. Jeśli chodzi o też tą bezdomność, tutaj w Rzeszowie zauważamy taki problem, że brakuje tak zwanego ekopatrolu, bo mamy bardzo dużo zgłoszeń, które wpływają na naszą skrzynkę na interwencje i tak naprawdę nasi tutaj inspektorzy społeczni no nie są w stanie wszystkich tych zgłoszeń obsłużyć. Prosimy o pomoc czy inspekcję weterynaryjną, czy inne służby, czy straż miejska, policja, ale wiemy, że problem jest tego typu, że właśnie przedstawiciele tych służb, nie mówię tu o inspekcji, tylko właśnie o policji czy straży miejskiej, nie mają wiedzy z dobrostanu zwierząt. Dlatego jeżeli my wyślemy w jakieś miejsce, mamy zgłoszenie, że pies jest w jakichś złych warunkach, im też ciężko jest ocenić, czy faktycznie te warunki są złe, naruszają przepisy ustawy o ochronie zwierząt i należy podjąć jakąś interwencję. Stąd był tutaj w budżecie obywatelskim Rzeszowie taki projekt Ekopatrol. Niestety nie udało się tutaj tego dalej przeforsować, żeby uzyskał tą liczbę głosów, ale wiemy, że taki patrol jest potrzebny. Ja tak dodam ze swojej strony, że 15 lat mieszkałam w Trójmieście i tam to fantastycznie funkcjonowało. Była to jednostka straży miejskiej, specjalnie wyspecjalizowana, z odpowiednim sprzętem, samochodem i przede wszystkim z wiedzą z dobrostanu zwierząt. I ona jeździła na interwencje i do zwierząt takich, powiedzmy, jak psy, koty, a także zwierzęta dzikie, bo też nie ukrywajmy, że u nas tutaj przy Wisłoku czy na innych terenach też mógł się pojawić problem jakichś, powiedzmy, dzikich zwierząt, gdzie byłaby potrzeba podjęcia jakiejś interwencji. Także taki to jest największy, bym powiedziała, tutaj problem w Rzeszowie, żebyśmy uzyskali taką jednostkę specjalną, która by sprawdzała na bieżąco te nasze zgłaszające interwencje, bo ludzie piszą, zgłaszają i tak myślę, że jeżeli każdy zadba o swoje zwierzę, będzie też empatyczny na los zwierząt, które znajdują się w jego otoczeniu i będzie reagował, bo myślę, że po prostu no wszyscy jesteśmy, każdy może jakąś małą cegiełkę zrobić w zakresie tej ochrony zwierząt. Teraz wiemy, że mamy tą ustawę, pan prezydent podpisał, tą antyłańcuchową, to myślę, że też o wiele poprawi byt tych naszych tutaj zwierząt, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach na terenie naszego województwa.
4: Tak jak wspomniała wcześniej Ania, projekt Ekopatrolu, czyli no, specjalnej służby, która zajmowałaby się wyłącznie zwierzętami, no, nie udało się go zrealizować w budżecie obywatelskim miasta Rzeszowa. Natomiast nie składamy broni. Jako Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt chcielibyśmy, żeby taka instytucja została powołana do życia. Nie wykluczamy, że stowarzyszenie będzie ją współfinansować. Pewnie musiałoby się to wydarzyć wraz z pomocą Urzędu Miasta Rzeszowa, bo obawiam się, że samodzielnie nie bylibyśmy w stanie udźwignąć takiego kosztu, bo jest to koszt osobowy, dosyć znaczny, oraz wyposażenia, czyli no przede wszystkim samochodu dostosowanego do potrzeb zwierząt. Natomiast my jako stowarzyszenie prowadzące schronisko widzimy taką potrzebę. żeby taka instytucja w Rzeszowie funkcjonowała i myślę, że przede wszystkim mieszkańcy Rzeszowa widzą taką potrzebę, bo naprawdę bardzo często mamy telefony albo wiadomości mailowe ze zdjęciami zwierząt, no, które przebywają w niewłaściwych warunkach, widać to gołym okiem. Natomiast tak jak wspomniała Ania, no, służby nie do końca potrafią sobie radzić z tym problemem, bo nie czują się na siłach, żeby podejmować decyzję o tym, czy pies jest w dobrym stanie, czy nie jest w dobrym stanie. Ja też im się czasem nie dziwię, bo nie zawsze to jest takie łatwe, żeby ocenić na pierwszy rzut oka taką sytuację. Także apelujemy też do Państwa, gdyby taki pomysł się gdzieś pojawił w przestrzeni publicznej, to żeby wspierać jego powstawanie.
0: Czyli jak słyszę, to jakaś świadomość mieszkańców Rzeszowa o tym, że te bezdomne zwierzęta są i jakoś trzeba działać, jest. A co zrobić, gdy właśnie widzimy takiego błąkającego się psa lub kota po ulicy?
3: Musimy to zgłosić. Pierwszym telefonem powinno być do Urzędu Miasta. Na stronie Urzędu Miasta, jeżeli to jest w mieście Rzeszowie, jest specjalny numer do takich interwencji podany i można też zgłosić do schroniska z taką informacją, gdzie ten pies się znajduje, w razie czego pomóc go zabezpieczyć, jak mamy taką możliwość, bo musimy po prostu reagować, zgłaszać każdy taki przypadek i starać się pomóc temu zwierzęciu. I tu myślę, że w tym wypadku też byśmy apelowali do opiekunów zwierząt o to też czipowanie, czy chociaż zadbanie o adresatki przy obroży. Naprawdę często, jeżeli to zwierzę trafia do schroniska, a nie wymaga jakiejś pomocy lekarskiej, nie uległo wypadkowi, to sam stres przebywania w tym tutaj miejscu, no, też nie wpływa dobrze. Gdyby był ten chip czy adresatka, myślę, że zdecydowanie by się szybciej nam udało znaleźć opiekuna dotychczasowego zwierzęcia.
4: Tak, przez adresatkę rozumiemy po prostu taką przywieszkę przy obroży, gdzie jest wskazane imię pieska i numer telefonu, albo chociaż tylko numer telefonu do właściciela, bo wiem, że dużo osób się zarzeka, że im nigdy. I to się w ogóle nie zdarzy, że pies ucieknie, a potem się okazuje, że no tak by chciał, że ktoś nie domknął furtki, gdzieś się smycz źle zapięła i raz na jakiś czas, no, może się to przydarzyć każdemu. Albo na przykład, no, pies gdzieś był spuszczony, jakiś wystrzał, burza, przestraszył się, uciekł. Taka adresatka bardzo, bardzo ułatwia sprawę wszystkim, i a koszt tego jest stosunkowo niewielki, więc bardzo zachęcam, żeby takie coś każdy piesek miał przy obroży. Z kotami już gorzej troszkę.
0: To jeśli chodzi o właśnie odpowiedzialność i o tą walkę z bezdomnością, to może chociaż te kilka słów, ale mamy też dwa takie czasy w roku, chyba bardzo trudne dla zwierząt. To jest lato, szczególnie takie, które potrafi być upalne, 30 stopni, i zima, która też, no, daje znaki o sobie. Jak wtedy dbać o zwierzęta? Co jest w tych dwóch właśnie momentach najważniejsze?
3: To może ja zacznę od lata, bo lato to wiemy, że jeżeli są faktycznie takie upały, tak jak wspomniała Ula, w schronisku nie dajemy psów na spacerze w tych godzinach, bo wiemy, że to jest największe słońce, asfalt jest nagrzany, więc nie chcemy, żeby ten pies doznał czy jakiegoś urazu, czy udaru cieplnego. Tak samo też zadbajmy o te zwierzęta w domu. Jeżeli mamy możliwość, to nie wychodźmy w tych godzinach z nim na spacer, albo to jest taki krótki spacer kontrolny pod, że tak powiem, w celu załatwienia tych potrzeb fizjologicznych. Natomiast te dłuższe spacery zostawmy sobie na wczesne rano czy późny wieczór, oraz także zadbajmy o te zwierzęta, które są na przykład w kojcach w ogrodzie, żeby miały odpowiednio gdzie się schronić przed tym upałem, bo wiemy, że czasem jak jest kojec w miejscu osłonecznionym mocno, buda jest przykryta blachą, no to wyobraźmy sobie to tak jak prawie, że w samochodzie, mamy tam w środku 50 stopni, więc czy lepiej tego psa, który jest w kojcu na co dzień, wziąć go na przykład do garażu, czy do jakiejś wiaty, gdziekolwiek, żeby po prostu zapewnić mu te odpowiednie warunki. Natomiast jeśli chodzi o zimą, to musimy też zadbać o to, żeby tym zwierzętom, szczególnie przebywającym na zewnątrz, czy nie było zimno, czyli odpowiednio zabezpieczyć tą budę przed wiatrem, dołożyć czy tak jakiś koc do środka, czy słoma, bo to różne tu psy mają podobania, koce nieraz niszczą, więc wiadomo, trzeba odpowiednio dostosować i zadbać, żeby ta woda nie była zamarznięta, żeby jedzenie było też świeże i, no, żeby po prostu jak najlepsze te warunki, żeby ten pies spokojnie przeżył czy tą zimę, czy tak jak wspomniałam wcześniej, to lato.
4: No tutaj możemy zestawić właśnie takie podejście miejskie, że tak powiem, czyli gdzie bardzo dbamy o dobrostan stan psa, łącznie z tym, że idąc w zimą na spacer smarujemy mu łapki wazeliną, żeby nie miały kontaktu ze słonym chodnikiem. Oczywiście zachęcam, jak najbardziej trzeba to robić. Także tutaj już mówimy o takim dbaniu, no, powiedzmy, bardzo odpowiedzialnego, świadomego właściciela, ale wiadomo, że największym problemem są wciąż niestety te podstawowe rzeczy, czyli ocieplona buda. No pies na łańcuchu w mrozie nie rusza się, bo nie ma się jak ruszać, bo jedyne co może robić, to dreptać wokół swojego łańcucha, więc nie jest w stanie wytworzyć swoim ciałem ciepła, które by mu zapewniało jakikolwiek komfort. Wciąż zdarzają się przypadki zamarzania psów, czy też śmiertelnych udarów przy budach czy w kojcach. Jest to straszne, ale tylko edukacja, tylko rozmawianie o tym od szkoły, przedszkola, w rodzinach, ale też te rozmowy muszą być delikatne bardzo, bo nikt nie chce być atakowany i krytykowany. Co zrozumiałe, więc po prostu malutkie kroczki. Mi się marzy po prostu, żeby kiedyś była jakaś taka ogólnopolska akcja, żeby z ambony ksiądz po prostu powiedział do swoich parafian o tym, że tak jak traktujemy naszych braci mniejszych, to świadczy o jakości naszej wiary na przykład. Być może to by trafiło do osób, które nie mówię, że chcą źle, nie mówię, że mają złe intencje, tylko po prostu nie przewidują konsekwencji swoich zachowań i robią coś, bo zawsze tak było. A dzieje się to czasem z ogromną krzywdą dla zwierząt.
3: Czasem po prostu to jest niewiedza ludzi. Oni nie wiedzą, na przykład jeżeli zginie im zwierzę, co mają zrobić, nie szukają tego w odpowiedni sposób, tego zwierzęcia, nie karmią w odpowiedni sposób, bo tak jak się kiedyś robiło, tak się robi teraz. No taka trochę tutaj powiem, jest taka mentalność nasza tu podkarpacka, co obserwujemy zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach. Tak? Tutaj niestety tu wiemy, że musimy z tą edukacją trafić i edukację rozpocząć już od tych najmłodszych pokoleń, bo to wtedy daje sens i jest ten taki efekt. I przede wszystkim myślę, że musimy się wyczulić na to, że zgłaszajmy te nieodpowiednie tutaj, gdzie widzimy, że dzieje się w zwierzęciu krzywda. Nie bójmy się. My naprawdę też jesteśmy w stanie zachować anonimowość zgłaszającego, jeżeli ktoś o taką poprosi w mailu czy w telefonie, ale będziemy starać się spróbować zweryfikować każdą sytuację zgłoszoną, czy to wysłać służby, czy naszych tutaj społecznych inspektorów, żeby jakkolwiek zareagować, a tak jak wspomniałyśmy tu wcześniej, docelowo jakby się udało ten ekopatrol powołać w przyszłości, to myślę, że to byłoby z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, nie tylko Rzeszowa, może nawet tych też okolicznych różnych gmin.
0: Okay, więc już takie może ostatnie pytanie, zbliżając się ku końcowi. Czy wasza działalność jest tylko na terenie Rzeszowa? Bo tutaj mówicie też o mniejszych miejscowościach, też wyjeżdżacie z edukacją. Czy skupiacie się tylko na Rzeszowie jako na miastu?
3: Znaczy tak, jeśli chodzi o edukację, to głównie skupiamy się tu w Rzeszowie, aczkolwiek do okolicznych gmin też jeździmy, to nie powiem, że tylko to są placówki w Rzeszowie. Jeśli chodzi o podjęte interwencje, to jak najbardziej działamy właściwie na całym Podkarpaciu, przy współpracy z Inspekcją Weterynaryjną w różnych oddziałach, w różnych naszych miastach, w naszym województwie. Wiemy, że problem w samym Rzeszowie może nie jest tak bardzo duży, jak w skali naszego całego województwa, ale liczymy na to, że to z każdym rokiem może świadomość ludzi będzie coraz większa, ten problem będzie się zmniejszał. Ludzie będą patrzeć na to zupełnie inaczej i zrozumią przede wszystkim, że zwierzę to jest istota żywa. To jest nasz tak zwany, jak tu Ula wspomniała, brat mniejszy, o którego musimy zadbać. I to jest naprawdę niezwykle ważne, a wierzę, że taką edukację to tylko możemy właśnie od tych najmłodszych pokoleń rozpocząć i tu mamy szansę na całkowitą zmianę myślenia.
4: Chciałabym dodać, że no, nazwa Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt no, ma Rzeszów w swojej nazwie, ale nie ogranicza się w działaniu od Rzeszowa, chociaż Rzeszów no, pozostaje w centrum naszych zainteresowań, bo to tutaj jest schronisko Kundelek, czyli no, jedna z takich największych obszarów działania Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt, ale nie ograniczamy się do Rzeszowa. Problemy psów miejskich i wiejskich są troszkę inne. Natomiast nie zapominamy też o tych psach w miastach, gdzie również potrzebujemy edukacji, mam wrażenie, bo też trzeba troszeczkę przypominać ludziom, że fajnie, że psy zagościły w naszych mieszkaniach, ale pies to nie jest zabawka. Nie można psa kupować na przykład dzieciom terapeutycznie, bo też słyszałam takie przypadki, prawda, że piesek jak jest mały, to też musi wychodzić na spacer na przykład i mata higieniczna to nie jest dobre rozwiązanie, nie jest etyczne, nie jest w porządku do tego zwierzęcia, ale działamy również poza Rzeszowem. Między innymi Rzeszowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt współfinansuje na przykład kastrację zwierząt z innych mniejszych gmin, czyli tych miejsc, gdzie gminy nie do końca sobie finansowo może radzą z kastracją i ze sterylizacją. Na miarę naszych możliwości staramy się wspomagać gminy na tej zasadzie, że my na przykład dajemy złotówkę, oni muszą dołożyć drugą i dzięki temu skala tych sterylizacji rośnie z roku na rok. A to będzie mieć odbicie w ilości niechcianych zwierząt, będzie ich po prostu mniej. Czyli nasz cel, powiedzmy, że zostanie osiągnięty. Dla nas nie ma znaczenia, czy pies, czy kot jest z Rzeszowa. Oczywiście wiem, że dla urzędników ma znaczenie, jak najbardziej to rozumiem, no bo ten podział no, musi taki być, bo trzeba nadać jakieś ramy tym działaniom. Natomiast no, dla naszych serc, czy pies jest z Rzeszowa, czy z jakiejś innej miejscowości, czy kot, no nie ma to znaczenia.
1: SK Rzeszów News.
0: Cześć, witajcie, przed mikrofonem Julia Ranosz. Zapraszam Was na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia.
1: SK Rzeszów.
0: Wolontariusze wciąż poszukiwani, a chodzi tutaj o szlachetną paczkę na Podkarpaciu. Choć zapisy do zostania wolontariuszem rozpoczęły się już w lipcu, w naszym województwie wciąż są miejsca, w których brakuje ludzi. Warunek? Ukończone 18 lat, otwarte serce na drugiego i trochę wolnego czasu. Zapraszam Was na rozmowę z wolontariuszem Michałem Obaczem o tym, jak zostać wolontariuszem, jak wygląda rejestracja oraz co na Was czeka. Posłuchajcie.
5: Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie.
0: Dzień dobry, dzisiaj z moim gościem w studiu porozmawiamy sobie o wolontariacie Szlachetnej Paczki. Może na sam początek takie pytanie, czym jest Szlachetna Paczka dla słuchaczy, którzy nigdy nie słyszeli o tej inicjatywie?
5: Szlachetna Paczka jest to ogólnopolski program społeczny, który w tym roku, już po raz 26 na terenie całego kraju, obejmie w grudniu swoją pomocą tysiące rodzin. Jest to taki program, w którym łączymy ludzi, tych, którzy potrzebują tej pomocy i tych, którzy chcą pomagać. Pomagać mogą w różnych rolach, jako wolontariusze, ale też jako darczyńcy.
0: I teraz czas na wolontariuszy, bo macie zgłoszenia do wolontariatu. Czy każdy może zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
5: Tak, wystarczy, że osoba, która chciałaby zostać wolontariuszem bądź wolontariuszką, ma ukończony 18 rok życia i chęć do działania. Więc myślę, że ta chęć do działania jest tutaj takim głównym czynnikiem, ponieważ no, jest to wolontariat, który potrzebuje tego zaangażowania. Nie jest zawsze łatwy wolontariat, bo jest to taka dobra robota do zrobienia. Czasem wymaga wysiłku, ale ten realny efekt, który widzimy, który odmienia życie rodzin w potrzebie, jest takim efektem, którego drugi wolontariat nie da.
0: Okej, czy tym jedynym warunkiem to jest te 18 lat i chęci, czy jeszcze jakieś warunki trzeba tutaj spełnić, żeby zostać wolontariuszem?
5: No myślę, że jeszcze trzeba mieć trochę wolnego czasu. Trudno powiedzieć, ile potrzebujemy tego wolnego czasu. Teraz jest dobrym czasem, żeby wysłać swoje zgłoszenie na stronie szlachetnapaczka.pl i przejść warsztat wdrożeniowy, które odbywają się praktycznie co weekend na terenie województwa. Ale zawsze też staramy się, aby na przykład jeżeli ktoś się zgłosi w Rzeszowie czy w Przemyślu, no to żeby ten swój warsztat wdrożeniowy mógł przejść w swojej miejscowości.
0: Okej, czyli tutaj jakby jako wolontariusz zapiszemy się, nie zostajemy sami, mamy instrukcję, co mamy robić krok po kroku, to jak wygląda taki warsztat?
5: Tak, przede wszystkim powiem, że od momentu wysłania zgłoszenia w przeciągu kilku dni skontaktuje się z nami rekruter. Jest to taka osoba, która porozmawia o motywacji do działania w paczce, opowie co dalej, następnie po rozmowie, w momencie gdy wróci z informacją zwrotną, zaproponuje podpisanie umowy, a także przekaże informacje właśnie o możliwości zapisu już na warsztat wdrożeniowy. Co na warsztacie wdrożeniowym? Przede wszystkim poznamy innych wolontariuszy z naszej okolicy. To już jest taki pierwszy moment, kiedy spotykamy się z ludźmi, którzy mają podobną motywację do działania, chęci. Na warsztacie wdrożeniowym przede wszystkim porozmawiamy o tym, jak rozmawiać z rodzinami, ponieważ te rozmowy nie zawsze są łatwe. Poznamy też oczywiście te wszystkie aspekty prawne i formalne, które są konieczne we współpracy z rodziną, czyli pozyskiwanie danych osobowych, ich ochrona, a także jest to moment takiej wymiany doświadczeń, kiedy inny doświadczony wolontariusz prowadzący szkolenie opowie, jakie mogą nas spotkać sytuacje, jak w nich postępować. Ale przede wszystkim jest to taki czas inspiracji, wspólnego takiego złapania flow z innymi wolontariuszami.
0: Czyli to jest nie tylko taki czas i miejsce na szkolenie, ale też, żeby poznać innych wolontariuszy, już pewnie doświadczonych.
5: No tutaj wdrożenia odbywają się osobno dla wolontariuszy, którzy dołączają pierwszy raz do paczki, ale też dla takich, którzy już są z nami kolejny rok, ale taki warsztat szkoleniowy prowadzi zawsze już doświadczony wolontariusz bądź wolontariuszka. Dzieli się swoimi doświadczeniami, dzieli się sprawdzonymi wskazówkami. No i najczęściej jest to taki pierwszy moment integracji w rejonach, czyli w tych lokalizacjach, w których działamy.
0: Jeśli chodzi tutaj o rejony, jakie mamy na Podkarpaciu, jak to wygląda, ile mamy tych rejonów, gdzie są głównie punkty, czy są jakieś nowe też?
5: Chcielibyśmy w tym roku działać w 31 rejonach na terenie województwa. Oczywiście działamy w Rzeszowie, działamy w Przemyślu, działamy w Stalowej Woli, ale mamy także nowe rejony. To są nowe miejscowości, nowe punkty na mapie Podkarpacia, do których chcielibyśmy dotrzeć, bądź w których chcielibyśmy zacząć działać już po przerwie. No są to m.in. Sokołów, Małopolski, Brzozów, Kańczuga, Pruchnik, Nowa Dęba, Baranów, Sandomierski, Lesko, Ustrzygi i Brzostek.
0: Czyli mamy no kilkanaście chyba tutaj tych punktów.
5: Tak, to są nowe miejsca, w których już kiedyś działaliśmy, ale niestety, przez to też, że nie udało się znaleźć odpowiedniej liczby wolontariuszy, no nie mogliśmy działać. Mamy też rejony, które działają od kilku lat. Są to Rzeszów, Błażowa, Dynów, Nisko, Stalowa Wola. Więc są to też rejony, które działają co roku, które co roku pomagają dziesiątkom rodzin. Myślę, że jeżeli w tym momencie wejdziemy na stronę szlachetnapaczka.pl i wybierzemy zgłaszam się po wybraniu naszego województwa podkarpackiego, na pewno znajdziemy tą lokalizację, ten rejon, który będzie najbardziej odpowiedni i wygodny z wielu względów do działania, chociażby odległości od naszego miejsca zamieszkania. Bardzo potrzebujemy, aby ci wolontariusze zgłosili się jak najszybciej, ponieważ to też pozwoli nam zweryfikować możliwości działania w poszczególnych lokalizacjach. Nie zapominajmy także o liderach. Liderzy to są osoby, które prowadzą rejony na Podkarpaciu, przewodniczą tym rejonom. To są także osoby, które koordynują pracę wolontariuszy w danych rejonach. Zawsze wolontariusze mogą korzystać ze wsparcia swojego lidera. Jest to osoba, która jest najczęściej doświadczona już w programie, zna lokalną specyfikę działania.
0: Czy taka sytuacja z tymi wolontariuszami jest zawsze, że trzeba ich aż tyle i trzeba ich aż tak dziennie szukać?
5: No w tamtym roku dotarliśmy do prawie 20 tysięcy rodzin. Nie byłoby tego, gdyby nie ponad 13 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek na terenie całej Polski, którzy z nami działali, którzy zdecydowali się wysłać swoje zgłoszenie do wolontariatu i dołączyć do nas.
0: Tutaj mówimy o tym, że mówimy o studentach, mówimy o osobach pracujących, więc da się wolontariat połączyć z pracą czy ze studiami.
5: Tak, myślę, że jestem tego dobrym przykładem, ponieważ to już będzie moja 8. edycja jako wolontariusz w Szlachetnej Paczce. Dołączyłem wraz z moim początkiem nauki w szkole średniej. Pamiętam, to jeszcze były czasy przed pandemią, kiedy większość działań odbywała się stacjonarnie. Więc myślę, że jak najbardziej można połączyć wolontariat w Szlachetnej Paczce ze studiami, z pracą, z innymi zobowiązaniami, ponieważ zawsze dajemy swoje 100%. Każdy swoje 100% może mieć różne. Tutaj też wolontariusze i wolontariuszki w innych rejonach to są osoby bardzo otwarte, bardzo, bardzo ciepłe, bardzo wyrozumiałe. No ja przez ten już długi czas nie spotkałem się nigdy z sytuacją, żeby czy ze względu na zobowiązania zawodowe, czy też okres maturalny, który przechodziłem też ze Szlachetną Paczką, żebym spotkał się z takim niezrozumieniem, że nie mogę zaopiekować się 5-6 rodzinami, tylko na przykład 3 w danej edycji.
0: Okej, okay, czyli to Szlachetna Paczka też dostosowuje się trochę tak do nas i do naszego trybu życia, jeśli trzeba.
5: Myślę, że można powiedzieć to dwojako, że Szlachetna Paczka dostosowuje się, ale my też czasem dostosowujemy się do tej Szlachetnej Paczki, ponieważ są takie momenty w edycji, na przykład kiedy jest listopad, już kończymy odwiedzać te rodziny. Wiemy, że tylko do określonego dnia możemy odwiedzać rodziny, ale też mamy świadomość, że w naszym rejonie, w którym działamy, jest jeszcze kilka tych nieodwiedzonych rodzin. No ciężko by było i myślę, że tutaj wielu wolontariuszom pozostać z taką świadomością, że nie dotarliśmy do którejś z rodzin, która była zgłoszona, więc tak jak wspomniałem, Szlachetna Paczka nie jest łatwym wolontariatem, bo to jest konkretna robota do zrobienia, która czasem wymaga tego wysiłku, ale efekt końcowy w postaci odmiany życia, tego sensu i satysfakcji do działania, to też jest bardzo ważne, ponieważ realnie tą zmianę rodziny wolontariusz widzi swoimi oczami. spotyka się z nią, rozmawia dwa razy. Weekend cudów, przyjeżdża z paczką, później także się spotyka po tym okresie weekendu cudów z rodziną, więc widzi tą zmianę swoimi oczami. Ja też mam takie przykłady rodzin, w których tą zmianę realnie widziałem swoimi oczami i myślę, że to jest najpiękniejsza, jednocześnie największa nagroda, sens i satysfakcja do działania.
0: Okej, czyli tutaj już przyszliśmy sobie od tego, czym jest szlachetna paczka i jak się zarekrutować, co mniej więcej robi wolontariusz i czy wolontariusz to jest taka osoba pierwszego kontaktu z rodziną, czy ktoś wcześniej jeszcze się z nimi kontaktuje?
5: Jeżeli rodzina zostanie zgłoszona, no to ci wolontariusze to są pierwsze osoby, które kontaktują się z rodziną.
0: Czyli tutaj wchodzi w grę dwie rozmowy z taką rodziną i o jej potrzebach, tak?
5: Tak. Pierwsza rozmowa jest taka bardzo zapoznawcza. Wchodzimy do tego domu, wchodzimy do życia tej rodziny i chcemy ich poznać. Chcemy z nimi porozmawiać jak z dobrymi znajomymi. Zależy nam jako wolontariuszom, żeby rodzina nie czuła się tak bardzo też otoczona tymi formalnościami, ponieważ zawsze mamy tą świadomość, że rozmawiamy tylko z drugim człowiekiem, który ma nie zawsze łatwą historię, który ma różne doświadczenia ze sobą. Więc zawsze oczywiście wiemy, że jest to rodzina, którą odwiedzamy, ponieważ została zgłoszona, ale zawsze rozmawiamy z drugim człowiekiem. Wchodzimy do domów takich jak każdy inny, takie jak to są domy takie jak każdego z nas, myślę, ponieważ często są to też osoby, które mieszkają w bliskiej odległości od nas, a nawet nie wiemy, z jakimi mierzą się trudnościami.
0: Tutaj jest właśnie ten kontakt z rodziną jako zadanie wolontariusza. A ile takich rodzin może mieć wolontariusz? Czy to jest jakaś liczba już ustalona od góry, czy to zależy też od wolontariusza?
5: To zależy od wolontariusza i jego możliwości. Oczywiście tutaj zawsze, pamiętam, moja jedna z liderek z Rzeszowa zawsze mi powtarzała, ale zadbaj o siebie. Mówię, tak, wiem, zadbam o siebie. Ale tutaj, jeżeli tylko mamy możliwość odwiedzenia tej rodziny, spotkania się z nią, to nie spotkałem się z sytuacją, w której usłyszałbym, że nie możesz iść do tej rodziny, ponieważ masz już za dużo rodzin, które odwiedziłeś w tym roku. Więc to jest zawsze decyzja wolontariusza, właśnie jego 100%. Ile może dać tego swojego 100% i swojego zaangażowania.
0: Okej, to jest tak, że mamy jedna rodzina, jeden wolontariusz, czy na przykład wolontariusze działają razem w jakiejś grupie, w jakichś duetach?
5: Wolontariusze przede wszystkim zawsze odwiedzają rodziny we dwie osoby. Jest to podyktowane kwestią przede wszystkim bezpieczeństwa, ale też takiej naszej troski, ale także dwie osoby zawsze zwrócą uwagę na więcej szczegółów, ponieważ tak, jako wolontariusze odwiedzamy rodzinę, mamy taki specjalny arkusz, taki też scenariusz tej rozmowy, bo wolontariuszom też jest trudno czasem przeprowadzić tą rozmowę, zwłaszcza jak usłyszą historię, która jest trudna, która może wydarzyła się niedawno. To jest też to poczucie bezpieczeństwa dla wolontariuszy, ponieważ w szlachetnej paczce działają zarówno osoby bardzo młode, jak i już też starsze, więc tak to wygląda. To jest też poczucie kwestia bezpieczeństwa dla rodziny, bo w sytuacji, kiedy starszą panią czy młodą kobietę z dziećmi też odwiedza dwoje wolontariuszy, to zawsze jest to takie przyjemniejsze, bezpieczniejsze. W momencie, kiedy jeden z wolontariuszy też zanotowuje odpowiedzi, rozmawia z rodziną, drugi wolontariusz może zwrócić uwagę na to, ponieważ no, w wielu domach spotykamy dzieci. Dzieci, które się cieszą, że ktoś je odwiedził. Więc też jest to czas takiej dobrej rozmowy z tą rodziną i to jest takie dla nas najważniejsze, żeby rodzina też nie czuła się skrępowana podczas takiej rozmowy, ponieważ zadajemy wiele pytań, które odnoszą się często też do tej sytuacji rodziny obecnej, więc we dwójkę zawsze raźniej.
0: Okej, czyli we dwie osoby spotykacie się z rodzinami.
5: Tak.
0: Po tym spotkaniu z rodziną dla wolontariusza jakie jest kolejne zadanie? Czy to było jego główne zadanie, które musiał wykonać?
5: Tak, no przede wszystkim to jest spotkanie z rodziną. To jest to pierwsze spotkanie z rodziną. Po takim spotkaniu właśnie z drugim wolontariuszem czy wolontariuszką jest też czas na taką chwilę refleksji i podjęcie decyzji, czy spotykają się z rodziną po raz kolejny, to znaczy udają się na drugie spotkanie, gdzie już rozmawiają konkretnie o tych potrzebach rodziny, czy też dziękują rodzinie za otwartość, za poświęcony czas na rozmowę, ale decydują o nie podjęciu decyzji o włączeniu rodziny do paczki w tej formie materialnej, ale mogą także wolontariusze wtedy zaproponować jedną z form paczek wsparcia specjalistycznego. Tutaj mamy paczkę medyczną, prawniczą, a także termomodernizacyjną.
0: Czyli tak naprawdę tych paczek jest więcej, bo chyba najwięcej słyszy się o tych paczkach takich materialnych.
5: Tak, paczki materialne to jest coś, co dominuje w szlachetnej paczce, ale tutaj jeszcze mamy te dodatkowe formy wsparcia dla rodzin. Jest to paczka medyczna, czyli takie różnego rodzaju, czy też konsultacje, czy też skierowanie do odpowiedniego specjalisty, z którymi mamy kontakty, paczki wsparcia prawnego, czyli takie, które czasem, którzy nasi też wolontariusze wspierają rodziny w rozwiązaniu jakichś spraw, trudności, po kierowaniu czasem, ponieważ bardzo często rodziny wiedzą, że mogą skorzystać z jakiegoś świadczenia, formy wsparcia, które jest zapewniona przez państwo, ale bardzo często rodziny nie wiedzą, jak się za to zabrać, więc taki wolontariusz może podpowiedzieć, jak zacząć sprawę, gdzie się pokierować, a także mamy tą paczkę wsparcia termomodernizacyjnego, czyli tutaj kwestia pomocy, na przykład we wniosku o wymianę pieca na nowy z dofinansowaniem.
0: Okej, czyli tutaj wsparcie można powiedzieć, że jest takie różnorakie i dostosowane zupełnie
5: tak, do. Zawsze jest to dostosowane wsparcie do potrzeb rodziny. Tak jak wspominałem, zdarza się, że rodzina nie otrzymuje tej paczki materialnej, ale jest objęta jedną z form wsparcia specjalistycznego.
0: Okej, czyli tutaj rodziny zawsze jakąś pomoc otrzymują. Mówiłeś o tym, że czasami te rozmowy są najtrudniejsze. Co dla Ciebie jako wolontariusza przez te 8 lat było najtrudniejsze?
5: Myślę, że początkowo to było takie wyjście też trochę ze swojej takiej bańki, uświadomienie sobie, że w tej mojej najbliższej lokalizacji, ponieważ gdy spojrzę trochę dalej, to jest wokół mnie bardzo dużo osób, które potrzebują tej szlachetnej paczki, które są pozostawione same sobie właśnie z dala od wzroku tej drugiej osoby, które bardzo często nie proszą o to wsparcie, mimo że go bardzo potrzebują, więc myślę, że pierwsze te spotkania z rodzinami 8 lat temu to było takie zderzenie z rzeczywistością, więc to było takie najtrudniejsze i te pierwsze rozmowy, te pierwsze chwile, kiedy słyszę naprawdę trudną historię rodziny i jednocześnie wiem, że muszę kontynuować, ponieważ im dłużej rozmawiam z tą rodziną, tym bardziej też ją poznaję i przede wszystkim poznaję ich piękno. I to jak ci domownicy nawet wspierają się wzajemnie.
0: Okej, czyli ta rozmowa potrafi być taka dosyć trudna, ale na pewno jest też coś, co w tym wolontariacie daje satysfakcję.
5: Tak, na pewno daje satysfakcję. Tak jak już wcześniej wspominałem, tą satysfakcją jest ta realna zmiana u tej rodziny, którą odwiedziłem nawet kilka lat temu i są takie rodziny, z którymi do dzisiaj jestem w kontakcie, które do dzisiaj, w momencie kiedy rozmawiamy przy różnych okazjach, czy przy okazji świąt, czy przy okazji imienin nawet, to są rodziny, które zawsze bardzo ciepło wspominają nasze spotkania, które za każdym razem powtarzają, że koniecznie musimy się spotkać, koniecznie musimy porozmawiać przy tej przysłowiowej herbacie. Bo im to spotkanie właśnie ze szlachetną paczką, ale też ze mną czy z drugim wolontariuszem, kojarzy się z czymś dobrym. A najczęściej właśnie te rodziny w trudnej sytuacji, czy też po przejściach, po trudnej sytuacji losowej, najczęściej zapamiętują te dobre chwile i chcą z nich jak najbardziej korzystać.
0: Okej, czyli to spotkanie z drugim człowiekiem też jest ważne dla tych rodzin.
5: Tak, zwłaszcza dla osób, które są samotne, ale też takich, które po prostu nie mają z kim porozmawiać o swoich trudnościach. No bo znając też nasze doświadczenia, wiemy, że najczęściej te osoby, które potrzebują tego wsparcia, na przykład nie rozmawiają ze swoimi sąsiadami o swoich trudnościach. Ale gdy przyszła taka osoba trochę z zewnątrz, ale weszła do ich świata, pokazała im, że w tym momencie podczas tej rozmowy oni są ważni. Poświęcamy im 100% uwagi. Jesteśmy bardzo ukierunkowani na to, aby odmienić ich życie. To myślę, że tak, że ta rozmowa, to spotkanie z drugim człowiekiem i ta zmiana, którą widzimy, jest taka najważniejsza.
0: Spotkanie i wyjście do tej drugiej osoby. To jest chyba cały ten cel szlachetnej paczki i tego wolontariatu.
5: Mówimy, że łączymy ludzi, więc myślę, że to jest najważniejsze, ponieważ niezależnie od sytuacji, z którą się spotykamy, niezależnie też od okoliczności, z którymi się mierzymy, niezależnie od emocji, czasem też trudnych, bo pojawiają się trudne emocje, pojawia się też czasem niezrozumienie u rodzin, dlaczego akurat oni nie zostaną objęci pomocą szlachetnej paczki, do tego wszystkiego sprowadza się rozmowa. Rozmowa, która może być bardzo spokojna, bardzo rzeczowa, ale też empatyczna. ponieważ na co dzień mierzymy się z masą komunikatów, docierają do nas przeróżne komunikaty, które potrafią być sztuczne, mało empatyczne. To właśnie w tej szlachetnej paczce spotykamy się z drugim człowiekiem, który stara się jak najprościej, ale też jak najbardziej empatycznie rozmawiać i zaopiekować się drugą osobę.
0: I potem to wszystko kończy się, jeśli dobrze mówię, Weekendem Cudów, tak?
5: Tak, Weekend Cudów już w połowie grudnia tego roku. To jest moment, kiedy dostarczamy paczki do rodzin. To jest też moment wielu łez, ale już wzruszenia i radości. Jest to moment wielu uśmiechów na twarzach dzieci. Jest to moment, kiedy trzeba ponosić też paczki. Pamiętam tę sytuację, to już było kilka lat temu, kiedy rodzina otrzymała łóżko dwupiętrowe. Tylko rodzina mieszka na trzecim piętrze bez windy. Więc jest to też moment, kiedy no właśnie wychodzimy z tej swojej bańki i dla nikogo, kto pojechał z nami do tej rodziny, nie stanowiło problemu, no to niesiemy. Jeżeli trzeba będzie, to nie będziemy wnosić po kawałku. Będziemy rozpakowywać paczki i będziemy wnosić po kawałku. Więc tak, ten Weekend Cudów jest takim momentem kulminacyjnym. Później, po Nowym Roku, jeszcze spotykamy się z tą rodziną w miarę możliwości, rozmawiamy z nią. Co ta szlachetna paczka zmieniła? Przede wszystkim widzimy tą realną zmianę.
0: Bycie wolontariuszem to jest taki dosyć długi proces, bo jeśli ktoś na przykład zaczął teraz, a po Nowym Roku, no to jeszcze prawie pół roku takiej pracy, można powiedzieć.
5: Tak, ale no to, tak jak wspomniałem, też te okresy zaangażowania są różne, no bo jeżeli wyślemy swoje zgłoszenie na stronie Szlachetnej Paczki do wolontariatu, no to w przeciągu kilku dni skontaktuje się z nami rekruter, na spokojnie zdążymy sobie jeszcze podpisać umowę o wolontariat online, co ważne, a także tych warsztatów wdrażeniowych jest całkiem sporo. Z tego, co słyszę od moich kolegów i koleżanek, którzy właśnie prowadzą takie warsztaty, to praktycznie co weekend są w innych miejscach, gdzie przeprowadzają te warsztaty wdrożeniowe, a później to zaangażowanie no to będzie już rosło wraz z liczbą zgłoszonych rodzin z okolicy naszej najbliższej, ilością wolontariuszy, liczbą wolontariuszy w danym rejonie. Więc myślę, że takie największe zaangażowanie to jest ta kwestia tych formalności, przejścia wdrożenia i być gotowym do działania, a później tak właśnie, to już zależy od wolontariusza, czy zacznie w połowie września, czy zacznie w połowie października. Wiadomo, im wcześniej zacznie działać, tym ma szansę na większą liczbę rodzin, którą odwiedzi i działanie, ponieważ po spotkaniu z rodziną przygotowuje opis tej rodziny, który jest później weryfikowany. Więc myślę, że im wcześniej, tym lepiej, dlatego możemy zostać człowiekiem od tej dobrej roboty już teraz. Wystarczy wejść na stronę szlachetnapaczka.pl i wysłać zgłoszenie do wolontariatu.
0: To może tak już zbliżając się ku końcowi i podsumowując, powiedzmy sobie, jakie mamy takie stałe punkty na Podkarpaciu?
5: Tak, no to na pewno mamy Rzeszów, na pewno mamy Przemyśl, na pewno mamy Stalową Wolę.
0: I może ostatnie pytanie, takie na sam koniec. Dlaczego warto zostać wolontariuszem Szlachetnej Paczki?
5: To jest bardzo trudne pytanie, bo mógłbym teraz tak wymieniać i wymieniać i wymieniać, ale myślę, że dlatego warto, ponieważ widzimy realną zmianę tych rodzin i jesteśmy blisko ludzi. A jak wiemy, dzisiaj ten kontakt z drugim człowiekiem coraz bardziej nam się zaciera, więc myślę, że dla ludzi, ponieważ poznajemy rodziny, ale także ludzi, z którymi współdziałamy. Ponieważ wiemy też, że Szlachetna Paczka łączy ludzi. Ja sam znam przypadki, w których powstały małżeństwa, ale także bardzo dobre przyjaźnie w Szlachetnej Paczce i ja o swojej przyjaciółce, którą poznałem właśnie w wolontariacie, mogę powiedzieć, że to, że gdyby nie wolontariat w Szlachetnej Paczce, to dzisiaj byśmy się nie znali.
0: Czyli warto nawet po to, żeby poznać ludzi. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i mam nadzieję, że zachęciliśmy chociaż jedną osobę, żeby została wolontariuszem Szlachetnej Paczki.
5: Ja też bardzo dziękuję za rozmowę i pamiętajcie, szlachetnapaczka.pl to jest dzisiaj jedyny dobry adres.
1: SK Rzeszów.
0: Wakacje za nami, ale w Rzeszowie był to czas intensywnej pracy i realizacji ważnych miejskich inwestycji. Nowe oświetlenie na Bodziwoju, ścieżka pieszo-rowerowa na Zalesiu, kładka nad Strugiem i nowy budynek szkoły na Matysówce. To tylko część inwestycji, o których już za moment porozmawiamy. W rozmowie nie zabraknie też Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki i przygotowań do jeszcze jego listopadowego otwarcia. Co już udało się zrobić, a na jakie inwestycje mieszkańcy jeszcze czekają? O tym w mojej rozmowie opowiada Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Miasta Rzeszowa.
6: Budowa oświetlenia na osiedlu Budziwój przede wszystkim jest długo wyczekiwaną inwestycją przez mieszkańców i dosłownie kilka dni temu podpisaliśmy umowę na budowę tegoż oświetlenia. Ono będzie realizowane na dwóch budziwojskich ulicach, czyli na ulicy Herbowej i na ulicy Porąbki, a także dodatkowo w ramach tej samej inwestycji oświetlony zostanie odcinek ulicy Potokowej. To jest inne osiedle, jest to Staroniwa, ale zasadnicza część tej inwestycji wartej ponad 1 100 000 zł będzie realizowana właśnie na osiedlu Budziwój i w sumie zostanie wybudowanych 99 latarni, oczywiście wraz z niezbędną infrastrukturą. Ponadto warto dodać, że ta inwestycja będzie realizowana metodą bezwykopową, czyli nie będzie takich widocznych, dużych utrudnień dla mieszkańców. I w sumie, to też jest ważne, oświetlonych zostanie blisko 3 km rzeszowskich ulic. To jest sprawa, tak jak powiedziałem, bardzo ważna dla społeczności lokalnej. Mieszkańcy Budziwoja zgłosili te inwestycje do budżetu obywatelskiego. Tam nie udało się zdobyć wystarczającej liczby głosów, ale prezydent zadecydował, że tak czy tak to oświetlenie bardzo potrzebne powstanie.
0: W trakcie jest też budowa ścieżki na ulicy Robotników.
6: Jest to duża inwestycja realizowana na osiedlu Zalesie, warto ponad 5 milionów złotych. Tam powstaje droga pieszo-rowerowa, która uzupełni istniejące szlaki rowerowe w tej części Rzeszowa. W sumie rozbudowany zostanie odcinek blisko kilometrowy. Tak jak wspomniałem, będzie część wydzielona dla pieszych i dla rowerzystów, ale nie tylko, ponieważ będzie nowe oświetlenie tej ulicy. Jest rozbudowana kanalizacja deszczowa, między innymi część potoku Matcówka, który tamtędy płynie, będzie schowana pod ziemią w takich dużych rurach. Ponadto przebudowane są także dwa skrzyżowania i ta inwestycja już trwa, jest widoczna, w przyszłym roku będzie gotowa i mieszkańcy Zalesia, a także ci, którzy odwiedzają piękne nasze Zalesie, będą mogli korzystać właśnie z tego nowego szlaku.
0: W trakcie budowy jest również kładka na strugu.
6: Jest to inwestycja, o którą z kolei prosili mieszkańcy osiedla Drewnianka. Powstaje tam kładka nad rzeką Strug, która połączy dwie ulice, ulicę Koło i ulicę Jachowicza, ułatwiając dojazd przy pomocy rowerów, hulajnóg, a także dojście piesze od właśnie ulicy Koło w kierunku na przykład nowego żłobka, szkoły i przedszkola, które zostały niedawno oddane, a także do terenów rekreacyjnych Arkadia, które powstały w tym rejonie. Inwestycja już trwa i koszt jej to prawie 4 miliony złotych i ona także będzie oddana do użytku w przyszłym roku.
0: W trakcie wakacji remontowano szkołę, ale udało się też otworzyć nowy budynek szkoły dla uczniów klas 4-8.
6: Osiedle Matcówka wymagało takiej inwestycji. Był tam problem, o którym zresztą mówiliśmy, problem z pozyskaniem gruntów, przede wszystkim takich, na których można wybudować nowy budynek szkoły. Matcówka jest pięknie położona na wzgórzach, ale oprócz spraw widokowych wiąże się to z pewnymi trudnościami, jeśli chodzi o realizację takiej inwestycji jak na przykład szkoła. Stary budynek już nie mieścił uczniów rozwijającego się osiedla, dlatego też nie chcieliśmy czekać, przygotowywać dokumentacji i następnie budować tej szkoły, bo to jest proces kilkuletni, jak zawsze. Pojawił się nowy pomysł.

0: mieszkań z nowego obiektu. Będą tam klasy od 4 do 8. Budynek ma ponad 550 m2 powierzchni. Jest przy nim boisko. Co istotne, powstały także przystanki autobusowe, tak żeby dzieci bezpiecznie mogły docierać do tego obiektu. Oczywiście zostało wyznaczone także przejście dla pieszych i dzieci nowy rok szkolny powitają w naprawdę pięknym obiekcie, a klasy 1-3 pozostają w starszym obiekcie, który znajduje się w sumie nieopodal.
1: Również czas na dobrą informację dla mieszkańców Rzeszowa. Jest już data otwarcia Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki w Rzeszowie.
0: Dosłownie kilka dni temu odbyła się próba generalna nagłośnienia światła i wszelkich instalacji, które powstały na naszym pięknym obiekcie, czyli Podkarpackim Centrum Lekkiej Atletyki przy ulicy Wyspiańskiego. I zapadła też decyzja, kiedy ten obiekt zostanie zaprezentowany już wszystkim. Będzie to 7 listopada tego roku, natomiast nie zdradzamy jeszcze szczegółów tego, jak to będzie wyglądało. Będzie to na pewno duże, piękne przedsięwzięcie i już dziś możemy wszystkich na nie zaprosić, natomiast szczegóły będziemy podawać niebawem. Ja tylko przypomnę, że Podkarpackie Centrum Lekkiej Atletyki jest stadionem, który może pełnić różne funkcje. Przede wszystkim jest dedykowany lekkoatletom, ale także będą korzystać z niego piłkarze. Będzie także miejscem, areną dużych wydarzeń kulturalnych, takiego miejsca bardzo brakowało w Rzeszowie. Tutaj będzie można tego typu wydarzenia, które zgromadzą nawet 30 czy 40 tysięcy osób, organizować. Koszt budowy PCLA to około 200 milionów złotych na dziś.
2: SK Rzeszów.
3: To już wszystko w dzisiejszym magazynie lokalnym reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
2: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Mysłowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
3: Nieważne, dokąd prowadzi Cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
5: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
8: I po reklamie.

0: Jedynka Rzeszów.
1: Reklama.
2: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Krakowska przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
3: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
4: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym.

0: www.travel-week.pl. Travel Week Armii Krajowej 80 przez 211A w Rzeszowie.
1: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki.
3: I po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
2: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michu Sotkowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Rzeszów, Aleja Majora Wacława Kopisto 3.
6: Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
7: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat to są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie 2 pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: I po reklamie.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Nowe możliwości dla biznesu w sercu Podkarpacia. Gmina Boguchwała ogłasza przetarg na sprzedaż działek inwestycyjnych w strefie ekonomicznej Wisłoczysko. Działki pod produkcję, usługi i logistykę. Zaledwie kilka minut od Rzeszowa, blisko drogi S19, DK19 i lotniska w Jasionce. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To mniej formalności i szybszy start inwestycji. Przetarg już 4 września w Urzędzie Miejskim w Boguchwale. Strefa Wisłoczysko. Miejsce stworzone dla biznesu. Więcej na boguchwala.pl.
3: To tutaj bije serce polskiego bluesa. Już 5 września od godziny 14 wpadaj do parku imienia Tadeusza Nalepy w Zgłobniu na piknik rodzinny Nalepa Blues. Gwiazda wieczoru? Jedyny w swoim rodzaju Piotr Nalepa Breakout Tour. Na scenie również lokalne zespoły ludowe, wokalne oraz kultowy The Blues. W programie finał przeglądu utworów Tadeusza Nalepy, mnóstwo atrakcji dla dzieci i potańcówka pod gwiazdami. Wydarzenie w ramach festiwalu Rzeszów Breakout.

0: Teraz w jednym miejscu możesz mieć oszczędności bez limitu, dostęp do światowych inwestycji, topowe kursy walut, super szybkie kredyty, prowadzenie konta za darmo, bez warunków. Sprawdź, co mamy dla Ciebie i Twojej firmy. UniCredit. Wreszcie inny bank. Materiał informacyjny UniCredit S.A. Spółka akcyjna, oddział w Polsce.
1: I po reklamie.

Czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?

0: Reklama.
1: Nie ma dla mnie żadnej pracy.
2: Pewnie nie chcesz tak skończyć. Ucz się u nas. Szkoła Policjalna Medyczna NSB w Rzeszowie prowadzi nabór na bezpłatnych kierunkach. Higienistka i asystentka stomatologiczna, technik dentystyczny, masażysta, terapeuta zajęciowy, opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, eksploatacji portów i terminali, informatyka, kosmetyka. Więcej atrakcyjnych kierunków i szczegóły na www.nsb.pl oraz w sekretariacie. Rzeszów, Spytka Ligenzy 12, telefon 850-0260. NSB Rzeszów, klucz do twojej kariery.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Mercedes-Benz Danuta i Ryszard Czach, ulica Krakowska 32 w Rzeszowie.
5: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATCHEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATCHEM. Zapraszamy. VATCHEM. To my napędzamy Podkarpacie.
6: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochotę na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
7: Co robisz, Zosieńko, z tą metrówką?
8: A jak myślisz? Mierzę oczywiście. Planuję wymianę mebli. Trzeba iść z duchem czasu.
7: Ducha to ja niedługo wyzionę.
8: Nie przesadzaj, Rysiu. W gazetce Mercury Market jest szafa Royal z lamelem i lustrem. Cudo w supercenie.
9: Mercury Market. Wyposażenie wnętrz i ogrodu. Mercurymarket.pl.
10: Czy restauracja może być częścią bieszczadzkiej przygody? Oczywiście! Zacznij dzień aktywnie. Wypożycz elektryczny rower na stronie Wypożyczalnia Rowerów Bieszczady i ruszaj na górskie szlaki. A po trasie zajrzyj do jednej z najstarszych restauracji w Bieszczadach. Niedźwiadek przy ulicy Dworcowej 5 w Ustrzykach Dolnych. Spróbuj placki po bieszczadzku, fuczki, gołąbki po lwowsku lub pstrągi z lokalnej hodowli. Bieszczadowe e-bike i Niedźwiadek. Odkrywaj i smakuj Bieszczady.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Trudne decyzje, niebezpieczne interwencje i emocje, które nie kończą się wraz ze służbą. Oglądaj nowy sezon serialu Policjantki i Policjanci od poniedziałku do piątku o 19:00 w 16:00
13: i po reklamie.

0: Reklama.
1: Kochanie, mamy imprezę. Ja nie mam sukienki, a ty nie masz garnituru.
2: Spokojnie, jedziemy na Bazar Krosno.
1: Po garnitur?
2: Po garnitur.
1: A moja sukienka?
2: Sukienkę też kupimy.
1: A buty?
2: Też znajdziemy.
1: A po drodze kupimy świeże warzywa i owoce?
2: Oczywiście.
1: A coś do domu?
2: Artykuły domowe też są.
1: Super, wszystko załatwimy w jednym miejscu?
2: No właśnie. Bazar Krosno. Tutaj garnitur znajdzie mąż, sukienkę żona, warzywa cała rodzina. Odzież damska i męska, eleganckie garnitury, świeże warzywa i owoce, artykuły domowe i wiele więcej. Wracamy. Wracamy do szkoły. Czas więc na zakupy. Outlet Grafika. Odzież, obuwie, akcesoria. Back to school bez przepłacania? Już wiesz, gdzie szukać. Outlet Grafika. Zapraszamy na szkolne zakupy.
3: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołu Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
2: Głodny? Gastromania w Brzozowie ma to, czego szukasz. Gyrosy, kebaby, lawasze, burgery, zapieksy, kubełki, zapiekanki i dania obiadowe. Czynne 7 dni w tygodniu aż do 22. A dowóz? Gratis, Brzozów i okolice. A gdy znajdziecie ochota na pizzę, Pizzomat. Czynny na okrągło. Włoska pizza teraz w nowej, jeszcze lepszej jakości. Jesz, kiedy masz ochotę, nawet w środku nocy. Gastromania. Kościuszki 57, Brzozów. Zamów 794 798 804.
4: Przy głównym wejściu galerii Nowy Świat to są dopiero smakowe cuda. W Bafra Kebab oczywiście. Sprawdź, jakie pyszności na ciebie czekają. Wakacyjna promocja już ruszyła. W każdy wtorek minus 10% rabatu na całe menu. Codziennie przy zakupie dwóch pozycji frytki za free. Zapraszamy Rzeszów. Bafra Kebab przy głównym wejściu do galerii Nowy Świat. Zamówić można przez aplikację Bafra Kebab i na pyszne.pl. Przyjdź, mamy smakowite niespodzianki.
3: Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią na Podkarpaciu. 12 września Sokołów Małopolski stanie się jednym z przystanków trasy G3-3 Tour. Na placu targowym przy ulicy Łaziennej na scenie wystąpi legendarne Gombao 3-3 w pełnym składzie. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Zapamiętajcie datę. 12 września Sokołów Małopolski, plac targowy. Tylko 10 minut od Rzeszowa trasą S19. Otwieramy bramy o 17. Zapraszamy. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Zapraszamy do stacji diagnostycznych VATKEM. Przyjdź i dołącz do naszych zadowolonych klientów. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Ponad 30 lat doświadczenia. Szybko i profesjonalnie. Zatankuj bak jakościowego paliwa. Zrób profesjonalny przegląd i ruszaj w drogę bez obaw. Stacje paliw i stacje diagnostyczne VATKEM. Zapraszamy. VATKEM. To my napędzamy Podkarpacie.
5: Wiemy, że długo rozglądaliście się za nowym mieszkaniem, ale teraz już nadszedł ten czas, aby się zdecydować. W Nesta Dom zostały ostatnie wolne lokale na osiedlu Krakowska przy ulicy Elizy Orzeszkowej w Krośnie. Nowoczesne, wygodne i w samym centrum miasta. My odliczamy, a wy dzwońcie. 534 841 657. Więcej na nestadom.pl. Odezwij się, bo to już ten czas.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz stałej pracy jako kierowca? Zapraszamy do PKS w Rzeszowie SA. Aktualnie poszukujemy kierowców autobusów oraz kandydatów na kierowców. Oferujemy stałą pracę z atrakcyjnym wynagrodzeniem, elastyczny harmonogram i dogodną formę zatrudnienia. Zapewniamy nowoczesny tabor, bilety pracownicze oraz bogaty pakiet socjalny. Dołącz dziś. pks.rzeszow.pl 17 86 03 218. Uwaga! Poszukiwani kierowcy na trasy w okolicach Leżajska i Kuryłówki.
7: I po reklamie.